0: słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: W kalendarzach poniedziałek to 13 dzień lipca. Na zegarach 6 zapraszamy na wiadomości.
2: Mimo, że u nas nie jest to odczuwalne, to Europa nadal zmaga się z falą upałów. W Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji, we Włoszech czy na Bałkanach temperatury sięgają nawet 40 stopni i więcej. Meteorolodzy prognozują, że pod koniec tygodnia gorące powietrze dotrze także do Polski. W wielu regionach termometry ponownie pokażą ponad 30 stopni, a tymczasem eksperci alarmują, że rekordowa fala upałów z końca czerwca mogła przyczynić się do ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Tak mówił Donald Tusk w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Premier zapowiedział także, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie.
3: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
2: Mówił premier Donald Tusk. Zastąpienie dorożek pojazdami elektrycznymi zmieniłoby atmosferę rynku głównego. Tak mówią turyści w Krakowie. W minionym tygodniu Rada Miasta opowiedziała się za pozostawieniem dorożek w centrum miasta.
4: Nie, lepiej wyglądają konne dorożki, są bardziej autentyczne. Gdyby je zastąpić, to atmosfera trochę by na tym straciła.
5: Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest pewnego rodzaju symbol Krakowa?
6: Oczywiście, że tak.
5: Likwidować, nie likwidować, zamieniać?
6: Nie wolno tego zamieniać.
4: Przyjechaliśmy z Belgii, też mamy takie dorożki, ale u nas te konie wyglądają zdecydowanie gorzej niż te tutaj. W Krakowie wyglądają na zdrowe i dobrze odżywione, ale jednocześnie wydaje mi się, że są mocno obciążone jazdą przez cały dzień. Konie wyglądają na smutne.
2: Z turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Panie i panowie, do naszego pięknego kraju napływa coraz cieplejsze powietrze. Czują to już na zachodzie Polski. Proszę bardzo, dokładnie na północnym zachodzie pięknego naszego kraju 18,4 stopnia. To dokładnie w Świnoujściu, na drugim biegunie Zamość 11. No, czyli już mamy różnice. W ciągu dnia te różnice powoli będą się zacierały. Temperatura w większości miejsc przekroczy już 20 stopni. Lokalnie mogą pojawiać się słabe opady deszczu, informują synoptycy. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w miarę stabilne. Biometr jest obojętny i nie wpływa dzisiaj na nasze samopoczucie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: No i nareszcie minął weekend. Żartowałem. Niektórzy żałują, inni nie, ale pewne jest jedno: w kalendarzach pierwszy dzień roboczego tygodnia. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
0: Radio Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato, kiedy prawie połowę miesiąca mamy. To oznacza, że w wielu miejscach skończył się pierwszy tur. No dobrze, nie znęcajmy się nad tymi, którzy po wakacjach wracają do pracy. 13 dzień lipca to 194 dzień roku. Słoneczko wstało dzisiaj o 4:30, a zacznie zachodzić 8 minut przed godziną 21. A cóż to oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 24 minuty. Czas niesamowicie pędzi. Miły to będzie dzień dla solenizantów. Na liście są Małgorzata, Sara, także Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, Ernest, Benedykt, Joel, Radomiła, Ezdrasz i Świerat. Wszystkiego dobrego. Jest w czym wybierać. Całkiem ciekawie. Uwaga, uwaga! Dzisiaj będzie się działo, bo mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego

0: salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
0: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Ta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Częstochowie o poranku dokuczać nam mogą mgły i zamglenia, tak więc jeśli wybieracie się w obszary leśne, zwłaszcza bądźcie ostrożni. Za oknami i słońce, i chmury w różnych proporcjach, także mogą pojawić się opady deszczu, niewykluczone, że nawet coś zagrzmi. Zaczynaliśmy od 12-13 stopni nad ranem, a dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 kresek. Podobnie ma być jutro, no i bardzo ciepło ma być do końca tygodnia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Tak się zastanawiałem, dlaczego dzisiaj właśnie Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Czy to jest jakaś rocznica ważnego festiwalu, czy też pojawienia się pierwszej rock'n'rollowej płyty? No i wychodzi na to, że to nie ma jakiejś specjalnej okazji. Może to jest pomysł na to, aby jakoś urozmaicić nam wakacje, no i zainspirować do tego, aby coś ciekawego robić, kiedy na przykład niepogoda za oknami, a pogoda dzisiaj chyba całkiem niezła. A my w naszym porannym programie za chwilę wracamy do dobrego grania.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
5: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi – zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar – od producentów z całej Polski. Najnowsze design, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
6: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
7: Musisz wejść na wyższy poziom?
8: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto.

0: E-Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro, gabinet NR Clinic. E-Fiore, naturalne kosmetyki dla wymagających. Po reklamie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Powoli zbliżamy się do ostatecznej rozgrywki. Tak w tym tygodniu, we wtorek i w środę, półfinały Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Czy są jakieś zaskoczenia? Patrzę i chyba nie ma. A czym zaskoczył nas weekend, to sprawdzali też nasi dziennikarze. Za chwilę w wiadomościach więcej szczegółów. Zapraszam.
1: Katastrofa budowlana przy ulicy Kościuszki w wiadomościach Radia Jura na początek. Informacje z Częstochowy, będzie także Lubliniec i zamknięty przejazd kolejowo-drogowy od dziś przez 3 tygodnie. Lider rankingu tenisistów Jannik Sinner obronił tytuł na Wimbledonie. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: Tam przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
3: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
4: Dziś poniedziałek, to 13 dzień lipca. Już siódma, pora więc zaprosić Was na wiadomości.
5: Joanna Mielibonka, zaczynamy. Zawalona ściana budynku przy ulicy Kościuszki to oficyna na terenie liceum imienia Słowackiego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ze wstępnych informacji wynika, że około 21:00 zawalił się fragment budynku. Do akcji zadysponowano 16 jednostek Straży Pożarnej, w tym specjalistyczną jednostkę z Jastrzębia Zdroju do przeszukiwania gruzowisk. Do tego tematu będziemy wracać dziś w wiadomościach Radia Jura. Teraz zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Często w Lublińcu.
6: Radio Jura ostrzega.
5: Przez blisko 3 tygodnie potrwa remont związany z wymianą nawierzchni w tym miejscu. Dla samochodów wyznaczono objazdy, przejście dla pieszych i rowerzystów przez przejazd kolejowy będzie utrzymany. Drogowcy wakacji nie mają. Od dziś także wymiana nawierzchni na ulicy 11 listopada w Częstochowie. Nowy asfalt pojawi się na odcinku od ulicy Zesłańców Sybiru do ulicy Lechonia.
6: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
5: Teraz niebieskie koperty w mieście pod lupą kierowców i policji. Mieszkańcy Częstochowy coraz głośniej zwracają uwagę na problem zajmowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. Słuchacze Radia Jura alarmują o kierowcach, którzy bezwstydnie korzystają z pożyczonych kart parkingowych należących do członków rodziny. Kto skontroluje kierowców podających się za inwalidów? Pytają słuchacze w korespondencji do Radia Jura. Pytamy więc częstochowskich mundurowych, którym temat jest znany.
7: Częstochowscy policjanci otrzymują informacje o bezprawnie zajętych miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Podczas interwencji bardzo często okazuje się, że użytkownik samochodu zapomniał pozostawić w widocznym miejscu karty parkingowej, ale są też sytuacje, podczas których funkcjonariusze muszą zastosować postępowanie mandatowe w związku z zajęciem miejsca przez osoby do tego nieuprawnione.
5: Mówi oficer prasowa Miejskiej Komendy Barbara Poznańska. Częstochowska policja przypomina, szersze, wygodniejsze miejsca są przeznaczone wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością lub kierowców, którzy w danym momencie je przewożą. W Radiu Jura teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Wyryński.
8: Brakuje konkretów, tak politycy opozycji, ale i koalicji rządowej komentują pomysł premiera, który w sobotę zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci.
9: Mają się na nim znaleźć nazwiska wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
10: Te ofiary odzyskują swoje imiona i nazwiska, są pierwsze identyfikacje, są pochówki, więc warto o to upamiętnienie również zadbać w centralnym miejscu w Polsce, w stolicy.
11: Gdzie miałoby to powstać?
10: Na razie nie znamy szczegółów, będzie pewnie rozpisany na taki pomnik konkurs, tak żeby było to też spójne artystycznie i też dobrze zakomponowane w warszawską przestrzeń miejską.
9: Mówiła Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z naszym reporterem Michałem Radkowskim.
8: Z dystansem do pomysłu premiera odnosi się Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Uwierzę, jak zobaczę, bo z zapowiedziami pana premiera w różnych sprawach bywa różnie. Uważam, że im więcej jakichś instytucji, placówek, upamiętnień, które przypominają polską historię dramatyczną drugowojenną i w tym konkretnym przypadku możliwe składania zniczy, czy też wieńców pod nazwiskiem swojego przodka, którego nazwisko na tym murze by się pojawiło, tym lepiej.
9: Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, pierwsze szczegóły dotyczące muru pamięci ma dziś ogłosić Ministerstwo Kultury.
8: Jannik Sinner wygrywa na trawiastych kortach Wimbledonu.
9: Włoch w finale Wielkiego Szlema pokonał w 4 setach Niemca Aleksandra Zwieriewa. To był wyjątkowo wyrównany i bardzo dobry tenisowy pojedynek.
8: Więcej opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej.
13: Dość powiedzieć, że 2 pierwsze sety kończyły się tiebreakami, a pierwsze przełamanie mieliśmy dopiero w 32 gemie. Sinner znalazł sposób na serwis Zwieriewa, a po chwili zakończył seta wynikiem 6-3. Włoch ani razu nie dał się przełamać, serwował bardzo pewnie, kilka razy wychodził dzięki temu z opresji. W 4 secie znów zdobył punkt przy serwisie rywala i to wystarczyłoby zwyciężyć w całym finale. To był niesamowity finał i ja i Sasza staraliśmy się dać z siebie wszystko. Jestem oczywiście szczęśliwy z powodu zwycięstwa, ale cieszy mnie też poziom, jaki obaj zaprezentowaliśmy w tym meczu. Tak mówił tuż po tym spotkaniu Sinner. W nagrodę dostał czek na 3 600 000 funtów. Przypomnę, że w sobotę królową Wimbledonu została Czeszka Linda Noskowa.
2: sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: W Częstochowie 25 stopni maksymalnie dzisiaj zapowiadają synoptycy, zresztą w całym regionie podobnie będzie. Także jutro podobna temperatura, w środę 24, najcieplej w czwartek i w piątek zbliżymy się do granicy 30 stopni. Dzisiaj za naszymi oknami zmienne zachmurzenie, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, niewykluczone też, że zagrzmi. Wiatr wieje z północy, a raczej słaby i umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Witajcie w tym pięknym dniu. Mówią, że 13 wszystko zdarzyć się może i chociaż jest to dzień na literkę P, to nie piątek, tylko poniedziałek. Przypominamy, a to jest nasze poranne spotkanie. Marek Moc, witam i zapraszam.
6: Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato, wybrane znaki zodiaku, czyli czas na nasz horoskop. Dzisiaj na początek rak. Nowy tydzień rozpocznie się spokojnie. Nie przypuszczałaś, co pozwoli ci uporządkować najważniejsze sprawy przy zbędnym pośpiechu. Dobrą wiadomość od bliskiej osoby lub miły gest sprawią, że od rana dopisze ci świetny humor. Skorpion, twoja wytrwałość zacznie przynosić efekty, dlatego nie rezygnuj z planów tylko dlatego, że wymagają jeszcze odrobinę cierpliwości. Ktoś może docenić twoją konsekwencję i zaproponować współpracę lub wspólny projekt. Jeszcze wodnik, świeże spojrzenie na codzienne obowiązki pozwoli ci znaleźć prostsze rozwiązanie sprawy, która wydawała się skomplikowana. To również dobry dzień na naukę, rozwijanie pasji lub zaplanowanie czegoś zupełnie nowego.
1: Radio Jura.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana na lato, a pogoda płata nam figle. No właśnie, co jeszcze może dokuczać nam w czasie wakacji? No wiemy, że różnego rodzaju owady. Komary? Chyba jeszcze nie, ale kleszcze wciąż nieprzerwanie. Jest taki projekt na tropie kleszczy. Naukowiec sprawdza, jak liczne są kleszcze w różnych regionach Polski, jakie gatunki występują w lokalizacjach. No i okazuje się, że Świnoujście jest pierwszą lokalizacją, której liczebność kleszcza przekroczyła 200 osobników na 100 metrów kwadratowych. No, podobno tak to jeszcze źle nie było. Myślę, że coraz częściej trzeba będzie sięgać po sprawdzone środki przeciwko takim owadom. No, przyroda rządzi się swoimi prawami. A jak pogoda, czym się rządzi? Sprawdzimy za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515 660 031.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
6: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
10: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
11: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
12: Lato w Volvo bez wad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: W Częstochowie o poranku termometry pokazują około 17 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Kłobucku jest miejscami o 1 stopień cieplej. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 25 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, a po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Synoptycy nie wykluczają także burz. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany, dlatego poranek zapowiada się spokojnie, ale po południu aura może się zmienić.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek. Dobre granie wraca już za chwilę. Znalazłem taką informację, że to nieprawda, że na wszystkich rosyjskich stacjach benzynowych są wielokilometrowe kolejki po benzynę. Kolejki podobno są tylko na tych, na których jeszcze jest benzyna. Czy współczujemy? Absolutnie nie.
1: Radio Jura.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Za nami może nie wielosetowy, ale na pewno wielogodzinny finał Wimbledonu. 4 godziny prawie walczyli panowie Sinner i Zwieriew. No i Jannik Sinner powtórzył swój wyczyn sprzed roku. Jakie mamy inne wyczyny? Jakie rzeczy wydarzyły się w ostatnim czasie? Sprawdzają to nasi dziennikarze. Za chwilę wiadomości. Startujemy punktualnie o godzinie 8.
1: Nowe informacje w sprawie zawalenia budynku Liceum Słowackiego w Częstochowie. O tym w wiadomościach Radia Jura o 8:00 będzie też zaproszenie na prezentację Rakowa. I pożar w Bangkoku. Jest wiele ofiar ognia w pubie w stolicy Tajlandii. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z 3 trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
9: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
10: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: miesięcznym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 8:00, w poniedziałkowy poranek, pora na wiadomości.
4: Joanna Mielibonka, zaczynamy. Nocna akcja służb w centrum Częstochowy. Wczoraj wieczorem, tuż przed godziną 21:00, na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego runął fragment jednego z budynków. Zawaliła się część dawnej oficyny o powierzchni około 20 metrów kwadratowych. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Co jeszcze wiemy na ten moment? Czy działania służb już się zakończyły? To ustaliła Katarzyna Fica.
5: Tak, działania już zostały zakończone. Na miejscu przez całą noc pracowało 14 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia Zdroju. Jak powiedział mi przed chwilą starszy aspirant Adam Paszek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, około godziny 2 w nocy ratownicy zakończyli przeszukiwanie gruzowiska. Przy użyciu dwóch psów ratowniczych całkowicie wykluczono obecność osób poszkodowanych. Teren został zabezpieczony i ogrodzony taśmą. Wiadomo, że budynek, który się zawalił, był przeznaczony do rozbiórki. W przeszłości mieścił się tam internat.
4: To była Kasia Fica. Dziękuję za relację.
6: Wiadomości Radia Jura.
4: Teraz gmina Mstów i zmiany nad zbiornikiem wodnym w Kobyłczycach. Zamontowano tam dwie pływające fontanny, które zostały sfinansowane z Funduszu Sołeckiego. Oprócz funkcji dekoracyjnej, urządzenia poprawiają jakość wody, napowietrzają ją, wymuszają cyrkulację i ograniczają rozwój glonów. Inwestycja jest częścią prowadzonego od kilku lat programu zagospodarowania terenu wokół stawu i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym czasie powstały m.in. parking, pomost, altana i pergola, a także przebudowano drogę oraz budynek OSP.
6: Sport w Radiu Jura.
4: Kibice już odliczają dni. Sezon 2026-27 zbliża się wielkimi krokami, a pierwsze emocje w meczach o stawkę już 23 lipca. To już w kolejnym tygodniu. Zanim jednak usłyszymy pierwszy gwizdek, czas na oficjalne spotkanie z drużyną już w środę 15 lipca, już w najbliższą środę. Galeria Jurajska zatętni piłkarskimi emocjami. Przed nami przedsezonowa prezentacja zespołu. Start imprezy o 18:00, a dokładnie godzinę później o 19:00 zawodnicy wyjdą na scenę. Będzie okazja zrobić pamiątkowe zdjęcie i zdobyć autografy. Radio Jura też tam będzie. Przygotowaliśmy dla Was garść niespodzianek i prezentów. Do wygrania m.in. wejściówki na mecz Rakowa z Waletą. W Radio Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
7: Co najmniej 27 osób zginęło, a 63 zostały ranne. To wstępny bilans pożaru w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku.
8: Stan 22 poszkodowanych jest krytyczny. Ogień wybuchł w lokalu położonym niedaleko popularnego targu i centrów handlowych, tuż przed północą czasu lokalnego.
7: Według świadków po awarii zasilania doszło do eksplozji, a gęsty dym błyskawicznie wypełnił budynek. Wiele osób uciekało na tył lokalu w pobliżu toalet, jednak nie było tam wyjść ewakuacyjnych.
8: Na miejsce tragedii przyjechał premier Tajlandii. Według wstępnych ustaleń pożar spowodowała awaria klimatyzatora umieszczonego w suficie.
7: Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy.
8: W tym tygodniu gotowe mogą być pierwsze projekty nowych przepisów w ramach reformy systemu ochrony zdrowia, dowiedział się Michał Dobrołowicz.
7: Te zmiany mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi m.in. o rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką.
8: Michał jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
9: Tak, dzień dobry.
8: Kiedy reforma wejdzie w życie?
9: Pierwsze zmiany mają pojawić się we wrześniu. Tyle czasu premier dał właśnie Ministerstwu Zdrowia. W pierwszej kolejności to ma być górny limit zarobków lekarzy w publicznych szpitalach, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy i nowy standard umowy lekarzy, którzy pracują w oparciu o kontrakt, tak by ograniczyć przestrzeń do nadużyć. Tak to zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: Zaproponowałam unormowanie umów B2B, czyli wystandaryzujemy zakresy tej umowy.
9: Tutaj pojawia się obawa części medyków, że zbyt sztywne standardy mogą ograniczyć elastyczność działania w zaskakujących sytuacjach w szpitalach i ten temat ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
7: Stany Zjednoczone w kolejnej fali ataków na Iran uderzyły w setki celów w wielu lokalizacjach za pomocą precyzyjnej amunicji, podało amerykańskie dowództwo centralne.
8: Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie oraz w magazyny amunicji w bazie lotniczej księcia Hassana w Jordanii.
7: O poranku syreny alarmowe słychać było także w Bahrajnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: W Częstochowie temperatura wzrosła już do około 19 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie termometry pokazują około 20 stopni. W najcieplejszym momencie dnia będzie około 25 stopni. Zachmurzenie pozostanie zmienne, a po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Lokalnie może również zagrzmieć. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Na razie pogoda sprzyja porannym obowiązkom i podróżom.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: 13 dzień lipca w kalendarzach, 13, wszystko zdarzyć się może. Mam nadzieję, że tylko pozytywnie, bo to poniedziałek. Dużo literek P. No i nie zapominajcie, dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Poniedziałek z muzyką wybraną na lato. Jadą goście, jadą. Właściwie płyną goście, płyną, albo lecą goście, lecą. Tak, bo podobno coraz więcej gości ze Skandynawii nad polskim morzem. Nie tylko nasi zachodni sąsiedzi, ale ci z północy też bardzo chętnie zaglądają na polskie plaże. Mówią, że jest pięknie. Mówią, że polska Riviera, czyli Świnoujście, łatwy kontakt dzięki połączeniom bramowym, a przede wszystkim ceny są dobre, bo lokalna kuchnia też całkiem nieźle, jedzonko fantastyczne, czyli klienci ze Skandynawii są zadowoleni. No i więcej nam takich trzeba, tylko żeby nas też było stać bardziej na wypoczynek nad polskim morzem.
1: Radio Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Lato kojarzy się oczywiście ze świeżymi owocami. Uwielbiamy na przykład teraz czereśnie. Tak, bo to chyba ich czas. Niezmiennym atrybutem wakacyjnego czasu są również arbuzy. No i właśnie, jakie arbuzy kupować? Najlepiej świeże. I w całości, czy może w kawałkach? Najlepiej w całości, potem samodzielnie pokroić i przechowywać w lodówce. Wytrzymać powinny nawet do 5 dni. A te w kawałkach czym prędzej odwinąć z folii, bo ta folia może powodować rozwój niektórych niebezpiecznych bakterii. Życzymy wszystkiego smacznego, ale kiedy dorwiemy takiego pysznego, słodziutkiego arbuzika, no jesteśmy w stanie pochłonąć dużą ilość, tym bardziej, że znakomicie też gasi pragnienie. A może taka lemoniatka arbuzowa? Dobra, chyba się rozmarzyłem. A my za chwilę sprawdzamy, co tam synoptycy zapowiadają, jeśli chodzi o pogodę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bez

0: drewno i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
1: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Poszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Poszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
21: W Częstochowie termometry pokazują około 20 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Kłobucku jest już około 21 stopni. Maksymalnie dziś około 25 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, a w drugiej części dnia miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Synoptycy nie wykluczają także burz. Wiatr z północy pozostanie słaby i umiarkowany. Przed nami ciepły, ale miejscami dynamiczny pogodowo dzień.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek, kiedy są wakacje. To jeśli chodzi o informacje, to trwa tak zwany sezon ogórkowy. Niektórzy potrafią wymyślać różne ciekawe historie, aby przyciągnąć słuchaczy, widzów czy czytelników. Nie. Rozwaliła jedna informacja taka, że podobno influencerki zaczęły używać naklejek imitujących pępek, żeby optycznie wydłużyć nogi. Fałszywy pępek przykleja się wyżej, aby prawdziwy zasłania... A prawdziwy zasłania spodniami lub spódnicą z wysokim stanem. No cóż, ale przecież jeszcze można zdjęcia w Photoshopie poprawić. Swoją drogą muszę poszukać, czy można sobie kupić taki sztuczny pępuszek. Ojej, świat zwariował.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
15: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana na lato i wyjazdy wakacyjne. Wśród polskich dziewcząt również stał się popularny wyjazd na tak zwane panieńskie. Jeden z nich nie skończył się zbyt dobrze. Na pokładzie samolotu lecącego z Wrocławia do Zadaru doszło do głośnej awantury. No i lot skończył się dość szybko dla przyszłej panny młodej. Dobra, nie będziemy tutaj rozwijali tej dramy. Poważne sprawy, tym zajmują się nasi dziennikarze. A raport najważniejszych wydarzeń w naszych wiadomościach punktualnie o godzinie 9.
1: Raport po weekendzie ze śląskich dróg w wiadomościach Radia Jura o 9. Najważniejsze informacje dotyczące statystyk będzie także remont dróg w gminie Mekanów. Puma z zachodniopomorskiego złapana w wiadomościach o 9. Efekt kilkudniowych poszukiwań. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Po reklamie.
0: W kalendarzach poniedziałek to 13 dzień lipca, już 9, a ja zapraszam Was na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. A zaczynamy od dobrych informacji z ulicy Kościuszki. We wczorajszej katastrofie budowlanej nikomu nic się nie stało. Są tylko straty materialne. To najważniejsza informacja po nocnych działaniach strażaków. I dalsze informacje. Jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych w weekendowych wypadkach na drogach regionu. Śląska Drogówka opublikowała swoje dane. W raporcie czytamy o 174 zdarzeniach. Do najtragiczniejszego doszło w miejscowości Żerdziny. 28-latek w Fordzie z nieustalonym przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przepust drogowy.
9: Radio Jura ostrzega.
1: Niepokojąco wyglądają statystyki dotyczące nietrzeźwych. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali 96 kierujących pod wpływem alkoholu.
10: Skrajnym przykładem nieodpowiedzialnego zachowania jest zdarzenie z Tarnowskich Gór, gdzie na ulicy Tylnej 18-letnia kierująca hulajnogą elektryczną, będąca pod wpływem alkoholu, przewoziła 15-letnią pasażerkę. W wyniku utraty panowania nad hulajnogą obie dziewczyny uderzyły w mur budynku. Z urazami głowy zostały przetransportowane do szpitala.
1: Mówi Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach.
9: Dzieje się na drogach.
1: 7 kilometrów dróg do remontu w gminie Mekanów. Powiat częstochowski rozpoczyna inwestycje w 4 miejscach. Antoniów, Czarny Las, Cykarzew i Stary Kocin. Plac budowy został już przekazany. W ramach inwestycji powstanie też blisko 3,5 kilometra chodników. Przebudowane zostaną też zjazdy, pobocza i odwodnienia. Koszt inwestycji 13 700 000 zł, z czego 6,5 miliona zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg, a realizacja inwestycji potrwa do maja 2029 roku.
9: Sport w Radiu Jura.
1: Porażka Rakowa na zakończenie obozu przygotowawczego w Holandii. W ostatnim kontrolnym meczu czerwono-niebiescy ulegli PS Eindhoven 2-3.
3: Pierwsza część spotkania naprawdę dobra i tutaj jesteśmy na prowadzenie 2-1. Po tym trudnym momencie, kiedy musieliśmy więcej bronić w niskim bloku, potrafiliśmy to przełamać, przede wszystkim utrzymać się przy piłce i tworzyć sytuację, co też przełożyło się na bramki. Końcówka spotkania natomiast no też ciekawa, no bo zobaczyliśmy tak naprawdę wszystkich naszych zawodników na boisku.
1: Oceniał trener Dawid Kroczek. Tymczasem piłkarze Rakowa wrócili już z Eindhoven do kraju. Teraz ostatnie przygotowania do meczu z Walettą. To spotkanie 23 lipca przy Limanowskiego. Wcześniej, bo już w najbliższą środę w Galerii Jurajskiej oficjalna prezentacja drużyny Rakowa przed startem nowego sezonu. A w Radiu Jura startują kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Feryński.
11: Puma poszukiwana od wielu dni w gminie Polanów w zachodniopomorskim złapana.
12: Najnowsze informacje dotyczące drapieżnika, który budził strach mieszkańców, ma nasza dziennikarka Anna Pałamar.
11: Aniu, jak udało się ją schwytać?
13: Zadziałały wabiki porozstawiane w okolicach miejscowości Karsinka. Tam puma widziana była kilkukrotnie, bo podchodziła nawet do domów mieszkalnych. W niedzielne popołudnie zwierzę wyszło z lasu, a służbom udało się oddać celny strzał usypiający. Według wstępnych ustaleń puma miała trafić do poznańskiego ogrodu zoologicznego, ale nie jest to jeszcze przesądzone.
11: Europoseł PiS Michał Dworczyk przegrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 4 postępowania dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Dowiedział się Kacper Wróblewski.
12: Kacper, łączymy się od razu w porannych faktach.
14: Dzień dobry.
12: Czego dotyczyły te postępowania?
14: No to pogłosie tak zwanej afery mailowej. Według moich nieoficjalnych informacji dostęp do informacji niejawnych cofnęła byłemu szefowi KPRM Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Polityk zaskarżył tę decyzję, jednak wszystkie 4 skargi zostały oddalone. Warto przypomnieć, że w marcu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia trafił akt oskarżenia przeciwko Dworczykowi. Prokuratura zarzuca mu niedopełnienie obowiązków w czasie, gdy pełnił on funkcję wiceministra obrony narodowej, członka Rady Ministrów i szefa kancelarii premiera. Według śledczych Dworczyk posługiwał się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji służbowej wynikającej z pełnionych funkcji, które, tu cytat, miały znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i prawidłowego funkcjonowania organów państwa.
11: Dziś mamy poznać lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.
12: Ten ośrodek ma być związany z bezpieczeństwem kosmicznym.
11: Wśród wymienianych są Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław, Warszawa, Kraków i Łódź.
12: Film Michael o życiu Michaela Jacksona przeszedł do historii kina.
11: Jako pierwszy film biograficzny przekroczył granicę miliarda dolarów wpływów z kin na całym świecie.
12: Produkcja wyprzedziła dotychczasowych rekordzistów, czyli Bohemian Rhapsody i Oppenheimera, i stała się największym kasowym sukcesem w historii studia Lionsgate.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
15: W Częstochowie termometry pokazują już około 21 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie jest około 22 stopni. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 25 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, a po południu miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Lokalnie nie można wykluczyć także burz. Wiatr z północy pozostanie słaby i umiarkowany. Na razie pogoda sprzyja wszystkim, którzy planują czas na świeżym powietrzu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Witajcie w poniedziałkowy poranek. Tak, to jeszcze jest poranek, choć dla niektórych może jeszcze zbyt wcześnie, bo już po godzinie 9:00, a my o poranku wracamy do dobrego grania.
9: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Przyznam szczerze, nie chciałbym być czatem GPT bądź też wujkiem Google, który musi odpowiadać na różne dziwne pytania, bo ludzie zastanawiają się nad bardzo różnymi rzeczami. Ktoś kiedyś zapytał, skoro ludzie mają różne grupy krwi, to czy komary postrzegają nas jak różne warianty smakowe? No nie, tak to nie działa. Grupa krwi kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Zresztą poczytajcie o tym sobie w internecie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1,79 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Po reklamie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: 13 dzień lipca, poniedziałek. Sporo działo się w miniony weekend, a co ciekawego dziać będzie się w nadchodzących dniach. Także dzisiaj, jak można spędzić wakacje aktywnie, o tym wszystkim opowiemy sobie po godzinie 10. Zostańcie z nami.
1: Zderzenie busa i osobówki na przejazdowej w wiadomościach Radia Jura o 10 na początek. Groźnie wyglądające zdarzenie. Będziemy także w pierwszym liceum, gdzie wczoraj wieczorem doszło do zawalenia się dawnej oficyny. Czy Polska przekaże Ukrainie migi za technologie drogowe? Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
6: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
7: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
8: Rapapara, przekorny los, przez Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, to 13 dzień lipca. Na zegarach godzina 10, pora na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek wiadomości o 10:00. Groźnie wyglądające zderzenie na ulicy Przejazdowej. Po godzinie 7:00 czołowo zderzyły się samochód osobowy i bus. Choć całe zdarzenie wyglądało bardzo niebezpiecznie, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu wciąż są służby, dlatego kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Zachowajcie szczególną ostrożność. Teraz nocna akcja służb w centrum Częstochowy.
11: Temat dnia w Radiu Jura.
1: Tuż przed 21:00 zawalił się fragment dawnej oficyny na terenie pierwszego liceum ogólnego kształcącego imienia Juliusza Słowackiego. Runęło około 20 metrów kwadratowych budynku, w którym kiedyś działał internat. Obiekt, co istotne, był przeznaczony do rozbiórki. Na miejscu jest Katarzyna Fica i dyrektor szkoły Tomasz Szczygłowski.
12: Stoimy na chodniku przy Alei Kościuszki, tuż przy wejściu na teren liceum Słowackiego. Co wiemy na ten moment?
13: Zawaliła się jedna ze ścian budynku, który był kiedyś budynkiem bursy miejskiej. Budynek, który wyłączony już od jakiegoś czasu jest z użytkowania, w ogóle zabezpieczony i po prostu no, stało się.
12: Właśnie chciałam dopytać o to, czy on był wcześniej rzeczywiście zabezpieczony?
13: Oczywiście, że
12: nie ma możliwości, żeby ktoś tutaj wszedł i...
13: Nie, nie, nie ma takiej możliwości. Wszystko jest zabezpieczone. Jeszcze wczoraj, kiedy tutaj przyjechałem zaraz po informacji, że coś się zadziało, wszystko w nienaruszonym stanie, więc na pewno nikogo nie było. Służby, które przyjechały tutaj, sprawdziły wszystko, także...
12: To gruzowisko zostało przeczesane. Były też psy na miejscu. Wiem, przyjechała jakaś specjalna grupa z Jastrzębia.
13: Tak, z Jastrzębia Zdroju. 3 psy, które sprawdziły gruzowisko. Nic się nie zadziało.
1: Na miejscu przez całą noc pracowało 14 zastępów Straży Pożarnej. Do rozmowy z dyrektorem szkoły wrócimy za godzinę.
11: Dzieje się na drogach.
1: Utrudnienia w Myszkowie w związku z przebudową gazociągu. Prace ruszają od jutra na ulicach Kwiatkowskiego, Spółdzielczej i Stalowej. To zaplanowana do 7 sierpnia modernizacja sieci gazowej.
11: Twoje sprawy.
1: Śląscy policjanci pełnią służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku oraz bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. To kolejny rok, gdy polscy funkcjonariusze są kierowani do służby w popularnych kurortach w Europie. Ich obecność ma ułatwić polskim turystom kontakt z miejscowymi służbami. Na radiojura.pl znajdziecie numery kontaktowe do polskich patroli policji w Chorwacji i Bułgarii. Teraz pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
14: Czy Polska przekaże Ukrainie migi za technologie dronowe?
15: Sprawa jest w toku. Mam nadzieję, że zakończy się w przyszłości sukcesem.
16: Deklarował w porannej rozmowie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
14: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
17: Czego zatem
14: dotyczy spór?
17: Jak zwykle, gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tak jest także tym razem. Polska i Ukraina ustaliły, że za migi dostaniemy technologie dronowe.
15: Ta lista została ustalona. Została ustalona wspólnie, jeżeli chodzi o sprzęt, który powinien być przekazany Polsce. Przyjechała komisja ze strony Ukrainy. Komisja obejrzała samoloty i uznała, że Ukraina jest ciągle tym zainteresowana, ale najpierw te samoloty wymagają modernizacji. My powiedzieliśmy, świetnie, ale na pewno nie na nasz koszt.
17: Rozmowy jednak wciąż trwają.
15: Ta sprawa nie została przekreślona. Jest, powiedziałbym, w uzgodnieniach.
17: Tyle, że konflikt interesów jest całkiem realny.
15: Jesteśmy gotowi przekazać samoloty nawet jutro, wtedy, kiedy Ukraina przekaże swoje technologie.
17: I Ukraińcy nie przekazują nam tych technologii, mówią, że przekażą nam, jak my wyremontujemy samoloty. Czy ja dobrze rozumiem?
15: Raczej powiedziałbym, że powiedzieli, że odbiorą te samoloty, jeżeli one zostaną zmodernizowane. I tu pojawia się znak zapytania, no bo na pewno my modernizować ich nie będziemy.
17: A jeśli je odbiorą, to przekażą nam te technologie?
15: Tak.
17: Mówił Cezary Tomczyk, wiceszef MON.
14: Strategia bezpieczeństwa pacjenta ma być kolejnym elementem jesiennej reformy systemu ochrony zdrowia, dowiedział się Michał Dobrołowicz.
16: Chodzi o nowy dokument, który ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich szpitalach.
14: Co ma być w tej strategii?
18: Nowe narzędzia, dzięki którym każdy anonimowo będzie mógł zgłosić informacje, na przykład o tym, że ktoś dostał się do lekarza poza kolejką, albo ktoś oficjalnie jest na dyżurze w szpitalu, a w rzeczywistości go tam nie ma i zajmuje się czymś zupełnie innym. O takich sytuacjach słyszeliśmy w ostatnich tygodniach, tak tłumaczy mi to minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grę.
19: Do Rzecznika Praw Pacjenta oczywiście wpływa sporo skarg, natomiast nie zawsze wiedzą również osoby o tym, że mogą te skargi zgłaszać nie tylko pacjenci, ale również chociażby personel, który widzi jakieś nieprawidłowości.
18: Do końca tego tygodnia prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli zbierać informacje o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Na podpis bardzo liczy teraz rząd, bo te dane mają być punktem wyjścia do kolejnych reform.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
14: W Częstochowie termometry pokazują około 23 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Jurajskim Olsztynie jest już około 24 stopni. Dziś maksymalnie około 25 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, a w drugiej części dnia miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Synoptycy nie wykluczają również burz. Wiatr z północy pozostanie słaby i umiarkowany.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267.
0: Małgorzata, Sara, Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej. Oni między innymi świętują dzisiaj swoje imieniny. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I już za chwilę u nas kilka podpowiedzi, jak spędzić wolny czas w czasie wakacji.
22: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: W Radiu Jura propozycja na aktywny początek tygodnia. Dziś w Myszkowie pierwszy aktywny poniedziałek organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W kompleksie sportowo-rekreacyjnym Dotyk Jury przygotowano bezpłatne zajęcia dla różnych grup wiekowych. Rano z gimnastyki mogą skorzystać seniorzy, później zaplanowano fitness przy muzyce dla dzieci, a w południe Nordic Walking dla początkujących, czyli naukę techniki marszu z kijkami i trening w terenie. Wszystkie zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu, ale uwaga, w razie niepogody mogą zostać odwołane.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie dwóch sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jerzy.

0: placówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia!
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Poszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Poszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
6: W Częstochowie termometry pokazują około 24 stopnie, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie jest już około 25 stopni. To wartości zbliżone do dzisiejszego maksimum. Zachmurzenie pozostanie zmienne, a w drugiej części dnia miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Niewykluczone są również burze. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Radiu Jura mamy propozycję dla młodych mieszkańców Lublińca. Miejsko-powiatowa biblioteka publiczna zaprasza dzieci od 7 roku życia i młodzież na wakacyjny ekspres wyobraźni. Dziś zajęcia odbędą się w dwóch miejscach. W Lubitece przy ulicy Sportowej 3 od 11 do 13 oraz w Filii numer 3 przy ulicy Powstańców Śląskich od 10 do 11.30. W programie kreatywne warsztaty, eksperymenty i twórcza zabawa. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność przyjścia. A dla tych, którzy lubią pracę z gliną, propozycja z galerii pod glinianym aniołem. O 17.00 odbędzie się drugi etap warsztatów Ceramika dla Każdego dla grupy zaawansowanej. Zajęcia poprowadzi Ewa Karamańska. To kolejne spotkanie w ramach Akademii Kreatywności.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.

0: Castorama dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wie

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzycznie ślicznie upływa nam kolejna godzina naszego porannego spotkania, a ja zapraszam już teraz i polecam, a za chwilę kolejna porcja wiadomości. Startują o 11:00.
1: Nikomu nic się nie stało, to najważniejsza informacja po zawaleniu się fragmentu dawnej oficyny na terenie pierwszego liceum. W wiadomościach Radia Jura o 11:00 wracamy na ulicę Kościuszki. Będzie także podsumowanie pracowitego weekendu Częstochowskiej Straży Miejskiej. Tymczasem Straż Graniczna w Bieszczadach zatrzymała Francuza poszukiwanego między innymi za deklarowanie popełnienia aktów terroru. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509. Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14:00 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: Po reklamie.
0: Minęła godzina 11:00, to już poniedziałkowe przedpołudnie. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości.
1: Joanna Mielimonka. Zaczynamy. Runął fragment dawnej oficyny na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego. To była nocna akcja służb przy Kościuszki w Częstochowie. Do rana pracowało 14 zastępów Straży Pożarnej. Ratownicy z grupą poszukiwawczo-ratowniczą i psami sprawdzili gruzowisko. Nikogo pod nim nie znaleziono. Teren został zabezpieczony. Nie wejdziemy też póki co na sam teren liceum słowackiego.
14: Co dalej z tym terenem?
15: No teren na pewno będzie w tej chwili uprzątnięty, bo musimy uprzątnąć jak najszybciej. Jest tam w tej chwili umówiony też z władzami miasta i będziemy rozmawiać co dalej.
14: Czy to jest to miejsce, gdzie ma powstać nowa sala gimnastyczna?
15: Dokładnie, dokładnie tak. Jest decyzja już na rozbiórkę tego budynku.
14: Coś wiadomo już na temat finansowania samej sali gimnastycznej?
15: Czekamy w tej chwili na decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie tej inwestycji. Myślę, że spokojnie możemy być optymistycznie nastawieni do tej decyzji.
1: Dodaje dyrektor pierwszego liceum imienia Słowackiego Tomasz Szczygłowski. Do sprawy będziemy wracać, a na miejscu była Katarzyna Fica.
16: Wiadomości Radia Jura.
1: Pracowity weekend Częstochowskiej Straży Miejskiej. W ciągu dwóch dni dyżurni odebrali aż 171 zgłoszeń od mieszkańców. To o 50 więcej niż tydzień wcześniej. Najczęściej interwencje dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach publicznych i zakłócania porządku. My przypominamy, numer alarmowy Straży Miejskiej to 986.
16: O tym się mówi w regionie.
1: To był także weekend pełen lotniczych emocji w Konopiskach. Tamtejsze lądowisko na dwa dni zamieniło się w centrum awiacji. Publiczność podziwiała akrobację samolotu Extra 300L oraz pokaz Mistrza Świata Janusza Darochy za sterami gaśniczego dromadera.
17: Generalnie pokaz był rewelacyjny. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, bo czegoś takiego tutaj nie ma. No a wszystkie atrakcje dla dzieci, w tym piana party, super, super świetna sprawa.
18: Ogólnie fajnie, wszystko dobrze jest. Fajna impreza.
19: Bardzo przyjemnie, podoba mi się.
1: Podczas wydarzenia świętowano oficjalną rejestrację gminnego lodowiska w Konopiskach. Całe wydarzenie odbyło się pod patronatem Radia Jura. Zobaczcie zdjęcia. Mamy je na naszej stronie na Facebooku. Dziś kończy się natomiast pierwszy etap rekrutacji na studia WJD. Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
20: Francuza ściganego m.in. za deklarowanie popełnienia aktów terroru zatrzymali bieszczadcy strażnicy graniczni.
21: Mężczyzna był ścigany europejskim nakazem aresztowania przez francuski wymiar sprawiedliwości.
20: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztof. Gdzie padł ten cudzoziemiec?
22: Mężczyzna został zatrzymany na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Próbował pieszo dostać się na Ukrainę. Nie miał przy sobie paszportu. Twierdził, że dokument utracił, mówił Andrzej Bębenek z bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej.
23: Mundurowi potwierdzili jego tożsamość w oparciu o dane biometryczne.
22: Odciski palców mężczyzny były w bazie osób poszukiwanych, a Francuzi ścigali go za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalny handel bronią. Zatrzymany miał też deklarować chęć popełniania aktów terroru. Nie chodzi jednak o terroryzm islamski. Jak usłyszałem, 25-latek jest francuskim nacjonalistą.
20: Dotychczasowe konsekwencje wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym w Warszawie nie są wystarczające.
21: Tak uważa 47% Polaków, co wynika z sondażu Opinia 24.
20: Tylko 19% ocenia, że rządzący zareagowali prawidłowo.
21: Ponownie dzisiaj łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. A co na to politycy?
24: Politycy koalicji rządzącej zapewniają, że to nie koniec konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym.
25: Te śledztwa trwają, CBA zabezpiecza dokumenty, więc odpowiedzialność przyjdzie. W tej chwili są wyciągane wnioski w oparciu o niewłaściwy nadzór, niewłaściwą kontrolę.
24: Mówił mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Z kolei opozycja twierdzi, że rządzący, a w szczególności Rafał Trzaskowski, próbują uciec od odpowiedzialności za tę aferę.
26: Tego nie da się zamieść pod dywan, nie opowiadać o tym, że sprawa już jest wyjaśniona, załatwiona.
24: Powiedział Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł stwierdził, że to Rafał Trzaskowski, a nie jego zastępczynie, powinien podać się do dymisji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Częstochowie termometry pokazują około 25 stopni, tak samo w Poraju, Myszkowie i Kłomnicach. To najwyższe temperatury prognozowane na dziś. Zachmurzenie pozostanie zmienne, a po południu miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Synoptycy nie wykluczają również burz. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Najtrudniejszy pierwszy krok, jak było to w piosence. No to za nami ten pierwszy poniedziałkowy krok wykonany. Kończy się nasze poranne spotkanie. Dobrej reszty dnia wam życzę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
16: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
9: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
10: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
11: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
12: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
13: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
14: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
15: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
16: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
18: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
19: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
20: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
27: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
28: W Częstochowie temperatura wynosi około 25 stopni, tak samo w Poraju, Myszkowie i Lelowie. To najwyższe wartości prognozowane na dziś. Zachmurzenie będzie zmienne, a w drugiej części dnia miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe są także burze. Wiatr z północy pozostanie słaby i umiarkowany. Warto obserwować sytuację, szczególnie w godzinach popołudniowych.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
27: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: problem z niebieskimi kopertami w Częstochowie. W wiadomościach Radia Jura wrócimy do nieuprawnionego zajmowania tych miejsc. Dziś ostatni dzień rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jana Długosza. Wybuch butli z gazem w domu jednorodzinnym w Jachówce w Małopolsce. Są ranni. Joanna Mielimonka. Do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Brak jest celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczności, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
8: Poniedziałek, 13 dzień lipca, na zegarach 12, czas na wiadomości.
0: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Mieszkańcy Częstochowy coraz głośniej zwracają uwagę na problem zajmowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. Słuchacze Radia Jura alarmują o kierowcach, którzy bezwstydnie korzystają z pożyczonych kart parkingowych należących do członków rodzin.
9: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
0: Samo posiadanie dokumentu za szybą nie wystarczy, jeśli w aucie nie ma osoby uprawnionej. Wtedy parkowanie na kopercie jest złamaniem prawa, przestrzega oficer prasowa Miejskiej Komendy Barbara Poznańska.
10: Karta parkingowa jest imienna, to znaczy może z niej korzystać jedynie osoba wymieniona na dokumencie. Karty nie można pożyczać ani korzystać z niej, jeśli nie jest się osobą uprawnioną. W przeciwnym wypadku można bowiem popełnić wykroczenie. Na karę narażają się też osoby, które bezprawnie parkują na wyznaczonych odpowiednimi znakami miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
0: Mundurowi zapowiadają rygorystyczne kontrole i weryfikację tożsamości kierowców, a za bezprawne zajęcie takiego miejsca grozi surowy mandat oraz punkty karne.
9: Wiadomości Radia Jura.
0: To ostatni dzień rekrutacji na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Kandydaci mogą zapisywać się na studia za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji. Uczelnia oferuje około 60 kierunków, w tym studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie i dualne, a także wybrane programy prowadzone w języku angielskim. Na przyszłych studentów czekają kierunki humanistyczne, społeczne, techniczne, medyczne i artystyczne.
9: Radio Jura poleca.
0: Kibice już odliczają dni. Sezon 2026-27 zbliża się wielkimi krokami, a pierwsze emocje w meczach o stawkę już 23 lipca. Zanim jednak usłyszymy pierwszy gwizdek, czas na oficjalne spotkanie z drużyną. Już w najbliższą środę galeria jurajska zatętni piłkarskimi emocjami. Przed nami przedsezonowa prezentacja zespołu, start imprezy o 18, a dokładnie godzinę później o 19. Zawodnicy wyjdą na scenę. Będzie okazja zrobić pamiątkowe zdjęcia i zdobyć autografy. Radio Jura też tam będzie. Przygotowaliśmy dla was garść niespodzianek i prezentów do wygrania między innymi wejściówki na mecz Rakowa z Valettą. W Radio Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoni, Tomasz Weryński.
2: Dwie osoby trafiły do szpitala po wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym w Jachówce w powiecie Suskim w Małopolsce.
11: Eksplozja zniszczyła część budynku i doprowadziła do pożaru poddasza.
2: Jak ustaliliśmy, 8 zastępów straży dogasza ogień. Sprawdzany jest też stan budynku. Mężczyzna, który słownie zaatakował ukraińską dziewczynkę w autobusie w Bielsku-Białej, jest zatrzymany przez policjantów.
11: Chodzi o wczorajsze skandaliczne zdarzenie z autobusu linii numer 8. Filmy zamieszczono w mediach społecznościowych.
2: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie. Co wiadomo o zatrzymanym?
12: To pracownik Miejskiego Zakładu Komunikacji z Bielska-Białej. Zatrudniony jest w miejskiej spółce na stanowisku kierowcy, jednak to nie on prowadził wczoraj autobus. Jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Szef OSŁ MZK zapowiada wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych, natomiast wiele wskazuje na to, że będzie też odpowiadał karnie. Jak informują policjanci, mężczyznę zatrzymano w Bielsku-Białej. Będzie teraz przesłuchiwany. Jego agresja wobec dziewczynki może być potraktowana jako działanie o podłożu narodowościowym.
13: Chciałbym również podkreślić okoliczność, gdzie mówimy, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na ksenofobię w Bielsku-Białej.
12: Mówił Sławomir Kocur z Bielskiej Komendy Policji.
2: Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, ogłosił przed momentem dyrektor generalny ESA Józef Aschbacher.
11: O celach nowego projektu mówił premier Donald Tusk.
14: Jednym z celów ESY, realizowane także z polskiej składki, jest budowa, i to jest przełomowy projekt, także pierwszego polskiego statku kosmicznego, który będzie mógł zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, serwisowanie satelitów, tankowanie, etc. Więc to tylko jeden z przykładów.
11: Podkreślał szef rządu.
2: Francja wezwie na dywanik ambasadora Rosji.
11: Jak poinformował szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot, ma to związek z cyberatakami wymierzonymi we Francję i inne kraje europejskie, w tym Polska.
2: Minister nie wskazał, kiedy doszło do tych ataków, ale podkreślił, że za tą kampanią stoją rosyjskie służby specjalne.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: Poniedziałkowe popołudnie będzie nam serwować zachmurzenie zmienne od umiarkowanego po całkowite. Nie powinno padać, a na termometrach dziś od 23 do 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Ciśnienie wysokie, stabilne, a biometr w Częstochowie czy w Blachowni jest dzisiaj obojętny.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: Dzień dobry, trzeci czołem, Mariusz Ryszka. Kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze poniedziałkowe wakacyjne spotkanie. A w to popołudnie wchodzimy krokiem tanecznym. Dawid Kwiatkowski, Kaja, proszę tańcz. Za chwilę Fancy, Flames of Love. Zaczynamy.

0: Shakin' Stevens i muzyka wybrana na lato. No i nareszcie poniedziałek. No tak, cieszę się, bo przyznajcie sami, w weekendy, w wakacje są zupełnie bez sensu. A poniedziałek sens ma zawsze. Ale zrozumiem, jeśli powiecie, że wasza ochota do pracy jest dzisiaj jak zasięg w windzie, czyli znikoma. A ja postaram się to odrobinę zmienić najlepszą muzyką na lato. Dzisiaj będzie wyjątkowo skocznie, bo dzisiaj mamy przecież dzień rock'n'rolla. Więcej o tym za chwilę, wcześniej o pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
5: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
6: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
5: O!
6: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
11: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Tego popołudnia zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, ale im bliżej końca dnia, tym więcej przejaśnień ma się pojawiać. Są też mapy, na których pojawiły się opady deszczu, więc na wszelki wypadek parasol gdzieś tam pod ręką warto mieć. W kolejnych dniach też może przelotnie popadać, może również zagrzmieć. No i będzie cieplej, dzisiaj do 25 stopni Celsjusza, a jutro w Częstochowie czy w Konopiskach nawet 26.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Alvaro Soler i Jennifer Lopez to jest muzyka wybrana na lato. Słuchajcie, jeśli od rana jedyne, na co macie ochotę, to głośne wzdychanie przy biurku, mam świetną wiadomość. Dzisiaj nie trzeba udawać, bo dzisiaj świętujemy Dzień Zrzędliwego Pracownika. No i wiecie co? Statystyki są po naszej stronie. Badania pokazują, że aż 80% z nas narzeka na pracę przynajmniej raz w tygodniu. Co ciekawe, psycholodzy uważają, że takie wspólne marudzenie przy ekspresie do kawy firmowym, zresztą to jest genialny wentyl bezpieczeństwa. No więc panie i panowie, nie mamy wyjścia. Czas na przerwę na kawę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515-660-031.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
8: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
7: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
8: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
7: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
8: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
7: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: 5 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Jura.

0: 13 dzień lipca w kalendarzach, dzień rock'n'rolla. Szukałem pomysłów, jak ten dzień świętować w pracy. Jedna z propozycji brzmi tak: napisz piosenkę o swojej szefowej czy o swoim szefie. Ja już zacząłem, mam taki początek: mój szef najlepszy jest. Pomoże cię dokończyć? Proszę dzwonić, proszę pisać i proszę posłuchać wiadomości o 13.
1: Jutro ruszają ekshumacje na Wołyniu. Badacze szukają szczątków ponad 300 ofiar rzezi w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ten temat w wiadomościach Radia Jura o 13:00. Będzie także o pracach IPN-u na dawnym cmentarzu przyszpitalnym w Lublińcu. Powiemy także o utrudnieniach na drogach w mieście i regionie. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły,

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
4: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
5: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
4: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
5: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
4: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
5: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
4: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
5: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmawiać.

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: I to już godzina 13 w to poniedziałkowe popołudnie. Czas na wiadomości.
5: Joanna Mielimonka, zaczynamy. IPN prowadzi pracę na terenie byłego cmentarza przyszpitalnego w Lublińcu. Badania Instytutu Pamięci Narodowej potrwają do końca tygodnia. Z przekazanych przez urzędników informacji wynika, że przy ulicy Szpitalnej prowadzone są prace poszukiwawcze ofiar totalitaryzmów. Możliwość przebywania na terenie byłego cmentarza będzie ograniczona. Po zakończeniu prac zostanie przekazana szczegółowa informacja dotycząca ich wyników.
6: Wiadomości Radia Jura.
5: Zmieniamy temat. Utrudnienia w Myszkowie w związku z przebudową gazociągu. Prace ruszają od jutra na ulicach Kwiatkowskiego, Spółdzielczej i Stalowej. To zaplanowana do 7 sierpnia modernizacja sieci gazowej. Drogowcy wakacji nie mają. Od dziś wymiana nawierzchni na ulicy 11 listopada w Częstochowie. Nowy asfalt pojawi się na odcinku od ulicy Zesłańców Sybiru do ulicy Lechonia.
6: Sport w Radiu Jura.
5: Porażka Rakowa-Częstochowa na zakończenie obozu przygotowawczego w Holandii w sobotę. W ostatnim meczu kontrolnym czerwono-niebiescy ulegli PS Eindhoven 2-3. Spotkanie rozgrywane w ośrodku De Herdengang trwało 120 minut. Gole dla Rakowa zdobyli Adin Molnar, który wpisał się na listę strzelców w nieoficjalnym debiucie, oraz Patryk Makuch. Decydujące trafienie dla gospodarzy padło po strzale z dystansu w końcowej fazie meczu.
7: Pierwsza część spotkania naprawdę dobra i tutaj już na prowadzenie 2-1 po tym trudnym momencie, kiedy musieliśmy więcej bronić w niskim bloku. Potrafiliśmy to przełamać, przede wszystkim utrzymać się przy piłce i tworzyć sytuację, co też przełożyło się na bramki, no i to na pewno bardzo duży pozytyw tego meczu. Końcówka spotkania natomiast no też ciekawa, no bo zobaczyliśmy tak naprawdę wszystkich naszych zawodników na boisku. Też fajna rzecz pod kątem oceny, takiej naprawdę globalnej i przede wszystkim myślę, że racjonalnej, jeżeli chodzi o naszą kadrę, naszych wszystkich piłkarzy.
5: Oceniał trener Dawid Kroczek. Przypomnijmy, w najbliższą środę w Galerii Jurajskiej oficjalna prezentacja drużyny Rakowa przed startem nowego sezonu. A w Radiu Jura ciąg dalszy wiadomości i Ewa Kwaśna.
8: Jutro mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu. Chodzi o dawne wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, znajdujące się obecnie w gminie Riwne w powiecie kowelskim, gdzie w kwietniu podczas prac poszukiwawczych odnaleziono szczątki ponad 650 osób. Magdalena Greiner,
9: dzień
8: witaj.
9: Dobry.
8: Magdo, badacze szukają jeszcze szczątków ponad 300 osób.
9: Mieszkańcy tych dwóch leżących obok siebie miejscowości zostali wymordowani w ramach tej samej akcji jednego dnia. Ze źródeł wynika, że zginęło wtedy ponad 1050 osób. Badacze będą ich szukać w dwóch jamach. Nie wiadomo na razie, jakiej są głębokości. Jedna z nich ma 15 metrów kwadratowych powierzchni.
10: Więc możemy się tam spodziewać 30, 50 albo 150 osób. Trudno powiedzieć. Dopiero się wszystko okaże, jak pracę rozpoczniemy.
9: Powiedział mi ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Polska grupa wyjeżdża dziś na Ukrainę, a jutro rano ma się rozpocząć ekshumacja pierwszych szczątków z mogił. Prace mają potrwać do 7 sierpnia. IPN złożył wniosek o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Hucie Pieniackiej, ale do tej pory nie otrzymał odpowiedzi.
8: Jeśli wiceminister Tomczyk mnie nie przeprosi za swoje słowa, to pozwę go do sądu, zapowiada były szef kancelarii premiera, europoseł PiS Michał Dworczyk. Chodzi o wypowiedź Cezarego Tomczyka z porannej rozmowy. Na linii teraz nasze sejmowe studio, łączymy się z Kacperem Wróblewskim.
11: Witaj. Dzień dobry.
8: Kacprze, za jakie dokładnie słowa polityk domaga się tych przeprosin?
11: Chodzi o komentarz Tomczyka do naszej informacji o tym, że Dworczyk przegrał przed wojewódzkim sądem administracyjnym 4 postępowania dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Co ma związek z tak zwaną aferą mailową?
12: Ktoś te maile wysyłał i robił to Michał Dworczyk ze swojej niezabezpieczonej skrzynki, załączając tam informacje niejawne.
11: To jest kłamstwo, uważa europoseł PiSu.
13: Mam

0: Usłyszałem od Michała Dworczyka, który potwierdził jednocześnie, że dostęp do informacji niejawnych odebrano mu na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia przejaśnienia, 25 stopni maksymalnie na termometrach dzisiaj. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego i wtedy lokalnie mogą pojawić się burze. Temperatura do 26 stopni Celsjusza, we środę w Częstochowie czy w Konopiskach 25 kresek na plusie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: I to już po godzinie 13:00, wakacyjny poniedziałek. Dzisiaj 13 dzień lipca, dzisiaj dzień rock'n'rolla. Podobno też dzisiaj dzień frytek. Ja świętowałem w piątek. Ale kto nie zdążył w piątek, to może dzisiaj. Smacznego życzę. I najlepsza muzyka na poniedziałek, jasne, że tak. The Bangles, Manic Monday. Za chwilę też Vixen, Stara Dusza. Gramy.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to jest muzyka wybrana na lato, a my mamy poniedziałek, a nowy tydzień najlepiej rozpocząć od dobrego filmu. I takie ma OKF Iluzja. Dzisiaj tam o 16.30 cykl Powrót na ekran i film Sofii Coppoli Przekleństwa niewinności. O 18.30 znudzone małżeństwo zaprosi na kolację parę wyzwolonych sąsiadów, czyli zobaczymy komedię Zaproszenie. Dwie godziny później będzie można zobaczyć francusko-duński komediodramat Wielki Łuk. Mocno polecam.
1: Radio Jura. Reklama.

0: Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie to nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!

0: Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia!
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
8: A teraz pytanko, kto pamięta, kiedy ostatnio mieliśmy do czynienia z dniem od rana do wieczora bezchmurnym, z dużą ilością słońca i zerową ilością chmur? Ja pamiętam, że gdzieś tak na początku wakacji coś takiego miało miejsce, a pytam, bo szukam kolejnego i nie widzę do końca tego tygodnia. Zachmurzenie umiarkowane i duże, czasem więcej przejaśnień, ale nie widzę ani jednego bezchmurnego dnia niestety. Na szczęście jest ciut cieplej niż ostatnio, 25 stopni na termometrach dziś, 26 jutro, a pod koniec tygodnia w Kłobucku czy Częstochowie 29 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Bad Boys Blue, You're a Woman to jest muzyka wybrana na lato. To tak dla przypomnienia, mamy lipiec, a siódmy miesiąc roku to tradycyjnie miesiąc lodów. Jak doskonale wiadomo, lubimy. Statystyczny Polak zjada blisko 5 litrów lodowych deserów rocznie. Jeśli chodzi o smaki, to no tutaj nadal rządzi nieśmiertelna, tradycyjna trójca: śmietanka, czekolada i truskawka. Z drugiej strony tego lata na ulicach absolutnie dominuje słona pistacja, smaki inspirowane kultowymi słodyczami z dzieciństwa i lody proteinowe. Tak, tak. Te ostatnie pozwalają nam grzeszyć z czystym sumieniem. A u was jak to wygląda dzisiaj? Klasyczna gałka waniliowej tradycji, czy też idziecie w eksperymenty typu mango, marakuja, bazylia, kiszony ogórek? Dajcie znać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Czas na kartkę z kalendarza. 13 lipca, 103 lata temu, narodził się Hollywood. To znaczy taki napis stanął na zboczu góry Mount Lee w Los Angeles. Na początku ten napis to w ogóle miał kilka literek więcej i brzmiał Hollywood Land i była to reklama terenów mieszkaniowych. Miał stać przez półtora roku, a został symbolem kina na zawsze, choć te cztery ostatnie litery usunięto w 1949 roku. O Hollywood być może jeszcze dzisiaj będzie, a teraz na pewno będą wiadomości o 14.
1: 8 miesięcy wcześniej niż podpisano w umowie w wiadomościach Radia Jura o 14 o szybkim finale prac na Cegielnianej w Lublińcu. Będą także niebieskie koperty w Częstochowie zajmowane przez nieuprawnione osoby. Gazprom nie płaci wielomilionowej kary za budowę gazociągu Nord Stream 2. Joanna Mierimonka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łyt

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
2: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
10: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
11: Po reklamie.
12: Jest 14, poniedziałek, 13 dzień lipca, czas na wiadomości.
13: Joanna Mielimonka, zapraszam. Dobre tempo prac przy modernizacji ulicy Cegielnianej w Lublińcu. Finał wyznaczono na lipiec przyszłego roku, jednak wykonawca deklaruje, że inwestycja potrwa tylko do grudnia. Zakończono już przebudowę sieci podziemnych obejmującą kanalizację deszczową i sanitarną oraz pozostałą infrastrukturę techniczną. Wykonano także stabilizację podłoża i dolną warstwę podbudowy jezdni. Powstały również nowe chodniki oraz zjazdy do posesji. Modernizowane są także sieci kanalizacyjne, elektroenergetyczne i teletechniczne. Koszt prac to 3 700 000 zł.
14: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
13: Teraz niebieskie koperty w mieście pod lupą kierowców i policji. Mieszkańcy Częstochowy coraz głośniej zwracają uwagę na problem zajmowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. Mundurowi zapowiadają rygorystyczne kontrole. Będą nakładane kary, które mogą być dotkliwe dla portfela.
15: Za bezprawne zajęcie takiego miejsca grozi mandat karny w wysokości 800 zł oraz 6 punktów karnych. Jednak kiedy dodatkowo osoba posłuży się kartą parkingową, mimo braku uprawnień do jej posiadania, wówczas kwota mandatu wzrasta do 1200 zł, a sprawca musi liczyć się z dodatkowymi 6 punktami karnymi. Taka sprawa niekoniecznie musi zostać zakończona na miejscu mandatem karnym, bo w przypadku, kiedy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu, kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł.
13: Przestrzegała rzecznik częstochowskiej policji Barbara Poznańska.
14: Wiadomości Radia Jura.
13: Zostajemy w tematyce policji. Śląscy mundurowi pełnią służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku oraz bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. To kolejny rok, gdy polscy funkcjonariusze są kierowani do służby w popularnych kurortach w Europie. Ich obecność ma ułatwić polskim turystom kontakt z miejscowymi służbami. Na radiojura.pl znajdziecie numery kontaktowe do polskich patroli policji w Chorwacji i Bułgarii. W Radio Jura pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
11: Co dalej z wielomilionową karą dla Gazpromu nałożoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Rosyjski koncern ma zapłacić 174 miliony złotych za nieprawidłowości przy budowie gazociągu Nord Stream 2. Jednak pojawił się problem z odebraniem tych pieniędzy, a urzędy przerzucają się odpowiedzialnością. Tym tematem zajmuje się Igor Skrzypek. Igorze, wyjaśnij, o co chodzi.
16: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że chodzi o wątpliwości formalne. W egzekucji tej kary uczestniczy Urząd Skarbowy, w tym przypadku to Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Resort Finansów ma wątpliwości, czy w świetle prawa w takiej sprawie naczelnik urzędu może występować jako strona postępowania. Dylemat dotyczy tego, czy urząd ma interes prawny w wyegzekwowaniu kar od Gazpromu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekonuje, że interes prawny zdecydowanie jest. UOKiK oczekuje dalszych wyjaśnień z resortu finansów. A tymczasem ministerstwo w przesłanych nam wyjaśnieniach przekonuje, że postanowienie resortu w tej sprawie nie blokuje postępowania i nie ma wpływu na organ egzekucyjny, czyli w tym przypadku Urząd Skarbowy.
11: Jest 3-miesięczny areszt dla 17-latka, który pod wpływem alkoholu i bez uprawnień kierował Volkswagenem podczas wypadku w Mściszewicach na Kaszubach. Do tej tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Zginął 17-letni pasażer przewożony na dachu auta. Sprawcy grozi od 5 lat do 20 lat więzienia. Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosił to dzisiaj dyrektor generalny ESA i premier Donald Tusk. Co na to mieszkańcy stolicy?
17: Fajnie, że Warszawa jest rozpoznawana jako takie większe miasto europejskie.
18: Na co pan liczy? Na jakie konsekwencje tego, że tutaj powstanie to centrum?
17: Nie wiem, chyba głównie na miejsca pracy tak naprawdę. To jest dla mnie najistotniejsze w tym momencie. A tu dodatkowo jest to jakiś prestiż na pewno dla Polski i dla Warszawy.
18: Ucieszyła pana ta decyzja o tym, że to właśnie tutaj, Warszawa?
19: Myślę, że tak. Sam śledzę. Mam nadzieję, że w końcu Polska wyśle swoich ludzi częściej, bądź chociaż sprzęt.
18: Pan ma pomysł, gdzie dokładnie, w której części Warszawy to centrum mogłoby działać?
19: Kierowałbym się bardziej ku stronom zachodnio-południowej Warszawy, ze względu na lotnisko Bemowo.
18: Ja, duża przestrzeń tam jest.
19: Tak, zdecydowanie.
11: Te głosy mieszkańców Warszawy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: Prognozy długoterminowe przede mną, takie na 45 dni i co my tutaj mamy? Jest trójka z przodu, ale pojawi się dopiero w okolicach najbliższego weekendu, w piątek lub sobotę. Takie okoliczności przyrody powinniśmy mieć, a później trójki z przodu nie widać. Słuchajcie, do końca lipca, początek sierpnia, nie ma trójki z przodu. No i do 26 sierpnia są prognozy i tutaj kolejnej trójki z przodu w Częstochowie nie widać.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: I to już 14 za nami, poniedziałek w kalendarzach, tutaj nic się nie zmieniło od samego rana, 13 dzień lipca, Małgorzata i Sara dzisiaj na liście solenizantek, zatem drogie panie, wszystkiego dobrego. No i prezencik muzyczny już do was leci, Savage Only You, za chwilę Marisa, Odkochaj, a później także Michael Jackson, gramy.

0: Damiana David i Zombie Lady, muzyka wybrana na lato w Radiu Jura. Wracamy do niej za chwilę, a teraz o tym, że ludzie uwielbiają zbierać pamiątki. Najlepsza z Kołobrzegu to jest zdjęcie z Molo, a ta popularna z Zakopanego to oczywiście kapibara pluszowa, czy też inny serek góralski też z pluszu. A jak wyglądają pamiątki z Częstochowy? To będzie można zobaczyć już w najbliższą środę, wtedy wystawa pod takim tytułem Zagości w ratuszu. O 17:00 na placu Biegańskiego rozpocznie się wernisaż wystawy prezentującej archiwalną fotografię uliczną i współczesne nawiązanie do niej autorstwa Jacka Pałuchy. To wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Wstęp jest wolny, mocno polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: do lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
8: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zróżnicowane od małego po duże, nie powinno padać. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni, wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, po południu rosnące do dużego, wtedy też mogą pojawić się u nas burze. Na termometrach w Częstochowie czy w Olsztynie 26 stopni na plusie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy, muzyka wybrana na lato w Radiu Jura. Pytam teraz, czy macie plany na weekend? Jeśli nie, to polecam kierunek Olsztyn, gdzie odbędzie się 10. Jurajski Festiwal Sztuki i Wina. Na gości czekać będą degustacje, warsztaty artystyczne, czy też zlot miłośników motoryzacji, no i oczywiście koncerty.
1: W tym roku odbywa się po raz 10. Jurajski Festiwal Sztuki i Wina. Zaczynamy w piątek 17 lipca i ten piątek już jest bardzo atrakcyjny. Na rozpoczęcie wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak. To jest częstochowska malarka, absolwentka ASP w Krakowie i znakomite obrazy w Gminnym Ośrodku Kultury. Potem schodzimy na dół i mamy koncert Pawła Łowickiego, znany w Częstochowie i nie tylko, a potem mamy Izę Kowalewską z zespołem.
0: Mówił nam burmistrz Olsztyna Tomasz Kukarski. Dodam, że magnesem na turystów ma być również plenerowa potańcówka, a do tańca zaprasza Radio Jura.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
6: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
7: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
8: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
9: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
10: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
11: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
12: Panorama Business Park, Okulickiego, pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
13: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
14: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie?
17: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
16: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
17: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
16: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
17: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
16: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579-99-401.
18: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.
19: This one I feel in broken hearts.

0: Za chwilę godzina 15, za chwilę u nas kolejna porcja wiadomości, a teraz tak dla przypomnienia, lipiec to jest miesiąc lodów, ale to również miesiąc walki z nudą i miesiąc pikników. I kto jeszcze w lipcu nie piknikował, ten powinien zrobić to na przykład dzisiaj. Mocno polecam. A czy będzie nam sprzyjać pogoda? Sprawdzę to za chwilę.
1: Teren liceum jest zamknięty i odgrodzony taśmami. W wiadomościach Radia Jura o 15 wrócimy do zawalonej bursy przy ulicy Kościuszki w Częstochowie. Będzie także zamknięty przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Częstochowskiej w Lublińcu. Samorządowcy krytycznie oceniają zapowiadane przez rząd zmiany w systemie zdrowia. Joanna Mielibąka, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
5: Przez te oczy zielone.
4: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Po reklamie.
0: I to już godzina 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
1: Joanna Mielimąka, zaczynamy. Na początek wiadomości o 15 w Radiu Jura pytanie, co dalej z terenem Liceum Słowackiego po wczorajszej katastrofie budowlanej. Częstochowski magistrat i służby techniczne już teraz planują kolejne pilne kroki. Urzędnicy muszą zdecydować, jak najszybciej uprzątnąć gruzowisko oraz w jaki sposób zabezpieczyć pozostałe konstrukcje, by nie zagrażały otoczeniu. Zwłaszcza, że w tym miejscu planowana jest duża inwestycja, mówi rzecznik magistratu Włodzimierz Tutaj.
12: Oficyna była jako budynek przeznaczony do rozbiórki ogrodzona i zabezpieczona. Jej rozbiórka, a także całego kompleksu byłych budynków Bursy Miejskiej była przez miasto planowana w ramach inwestycji budowy nowego zaplecza sportowego z salą gimnastyczną dla pierwszego liceum ogólnokształcącego. To duża inwestycja szacowana na ponad 18 milionów złotych, na którą miasto stara się o dofinansowanie z ministerialnego programu. Utrudniony obecnie dojazd do szkoły od strony Alei Kościuszki z uwagi na zbyt wąską i niską bramę byłby odpowiednio poszerzony.
1: Obecnie cały teren liceum jest zamknięty i odgrodzony taśmami. Wczorajsze zdarzenie przyspieszy rozbiórkę budynku ze względu na prowadzoną rekrutację do szkoły. Sekretariat tymczasowo będzie funkcjonować w Bibliotece Młodzieżowej przy ulicy Kościuszki.
13: Dzieje się na drogach.
1: Zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Częstochowskiej w Lublińcu przez blisko 3 tygodnie potrwa remont związany z wymianą nawierzchni w tym miejscu. Dla samochodów wyznaczono objazdy, przejście dla pieszych i rowerzystów przez przejazd kolejowy jest utrzymane.
13: O tym się mówi w regionie.
1: Poniedziałek to ostatni dzień rekrutacji na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Kandydaci mogą zapisać się na studia za pośrednictwem internetowego systemu. Uczelnia oferuje około 60 kierunków, w tym studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie i dualne, a także wybrane programy prowadzone w języku angielskim. Na przyszłych studentów czekają kierunki humanistyczne, społeczne, techniczne, medyczne i artystyczne.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: Zmiany nad zbiornikiem wodnym w Kobyłczycach w gminie Mstów. Zamontowano tam dwie pływające fontanny, które zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego. Oprócz funkcji dekoracyjnej, urządzenia poprawiają jakość wody, napowietrzają ją, wymuszają cyrkulację i ograniczają rozwój glonów. Inwestycja jest częścią prowadzonego od kilku lat programu zagospodarowania terenu wokół stawu i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś, jeśli chodzi o wiadomości z miasta i regionu. Polecam nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśna.
2: Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o zapowiadane w ubiegłym tygodniu przez rząd zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach. Jedna z propozycji to górny limit zarobków lekarzy. Do przygotowywanego przez samorządy stanowiska dotarł Michał Dobrołowicz. Witamy.
13: Dzień dobry.
2: Michale, jak samorządowcy oceniają planowane reformy?
13: Według nich są potrzebne, żeby uporządkować teraz wydatki w szpitalach. Wciąż jednak brakuje konkretów, ocenia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.
14: To, co jest opowiadane na konferencjach prasowych i deklarowane, to są tylko i wyłącznie słowa. Istotne jest to, co znajdzie rzeczywiście odzwierciedlenie w konkretnych przepisach, czy one zostaną przyjęte i czy zostaną podpisane przez prezydenta.
13: Przedstawiciele powiatów czekają na informacje, jak wprowadzić zapowiadany górny pułap zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy, tym bardziej, że ten limit według zapowiedzi ma dotyczyć wszystkich szpitali publicznych w Polsce.
14: Niezależnie od tego, czy one są położone w Warszawie, w środku miasta, czy one są położone gdzieś głęboko w kraju. Ale teraz wszystko zależy od tego, jak to będzie zapisane.
13: Rząd zapowiada, że pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. To oznacza, że procedowanie tych już konkretnych przepisów powinno ruszyć jeszcze w lipcu.
2: Są szanse na skuteczniejsze leczenie infekcji wirusem RSV u niemowląt. Doniesienia naukowców z Londynu przynosi Grzegorz Jasiński.
15: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Grzegorzu. Informacje są o tyle istotne, że te zakażenia bywają niebezpieczne, a możliwości leczenia są ograniczone.
15: Tak zwany syncytialny wirus oddechowy jest najczęstszą przyczyną poważnych infekcji dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci. Świszczący oddech, duszności mogą często wymagać leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Naukowcy stworzyli teraz nowatorski model laboratoryjny, w którym do badania reakcji na RSV wykorzystano komórki nabłonka oddechowego niemowląt, komórki naczyń krwionośnych oraz białe krwinki odgrywające kluczową rolę w pierwszej linii obrony organizmu. Okazało się, że komórki dróg oddechowych niemowląt przyciągają znacznie więcej białych krwinek niż komórki dorosłych. To właśnie może prowadzić do zablokowania drobnych oskrzeli i utrudnienia oddychania. Dlatego nie wystarczy zwalczanie samego wirusa, trzeba też zapobiegać nadmiernej reakcji zapalnej. Trwają testy terapii, które tak będą działać.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
0: Co czeka nas w tym tygodniu? Ano, czekają nas gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak burze, to jutro i we środę. Czeka nas także wzrost temperatury, to pod koniec tygodnia. Czwartek, piątek i sobota z przewagą po stronie słońca, ale to wcale nie znaczy, że niebo będzie zupełnie bezchmurne. Co to, to nie. Ale na termometrach już całkiem przyjemnie. Wakacyjne wartości w piątek w Częstochowie. Nawet 30 stopni na plusie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
0: Za nami 15, za nami duża porcja informacji, za nami prognoza pogody. No to teraz dla równowagi dużo dobrej muzyki. Muzyka wybrana na lato, konkretnie Kacperczyk, Daria Zawiałow teraz, Garcia Bamboleo wakacyjnie za chwilę, a później także David Guetta i Alok.
3: Radio Jura.

0: No i proszę, i tak się gra w poniedziałkowe popołudnie. Body to Body, Blue System, to jest muzyka wybrana na lato. Uwaga, uwaga, koniec mundialu za 3, 2, 1, a tak naprawdę to za 4 mecze i dokładnie za 6 dni. Wielki finał 19 lipca, a wielki finał przygotowań Rakowa do nowego sezonu zakończył się porażką w meczu kontrolnym z PSV Eindhoven 2-3. No, biorąc pod uwagę klasę rywala, to raczej niezły wynik. A medaliki są już w kraju, zajmują się aktualnie przygotowaniami do meczu z Valettą FC. To spotkanie 23 lipca przy Limanowskiego. No i przypominam, że w najbliższą środę w Galerii Jurajskiej oficjalna prezentacja drużyny przed startem nowego sezonu. No to co, widzimy się na miejscu?
1: Radio Jura.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
4: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje, przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia przejaśnienia, 25 stopni maksymalnie na termometrach dzisiaj. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego i wtedy lokalnie mogą pojawić się burze. Temperatura do 26 stopni Celsjusza, we środę w Częstochowie czy w Konopiskach 25 kresek na plusie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
14: Słuchasz Radia Jura.
15: How do you describe

0: Jennifer Lopez, jej Papi, muzyka wybrana na lato. I kochani, jeżeli szukacie idealnego sposobu na osłodzenie sobie początku tygodnia, to ja mam dla was genialną wiadomość. W ten weekend w naszym portalu wylądował absolutnie wakacyjny hicior. Mowa o przepisie na tartę z panna cotta i czereśniami. Słuchajcie, to jest po prostu mistrzostwo świata. Kruche ciasto, aksamitny, delikatny, śmietankowy krem, a na górze mnóstwo świeżych, soczystych owoców, można z ogonkami. Wygląda to obłędnie, a robi się zaskakująco prosto. Jak? Sprawdzajcie przepis krok po kroku. Znajdziecie już na naszej stronie w internecie. Klikajcie, sprawdzajcie i dajcie znać, jak wam wyszło.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
5: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
13: Lato w Volvo bez wad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
2: Po reklamie.
14: Słuchaj.

0: 13 dzień lipca w kalendarzach. Ważna data, jeśli chodzi o futbol, bo dokładnie 96 lat temu wystartowały pierwsze w historii Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Urugwaju. W meczu otwarcia Francja pokonała Meksyk 4-1, a pierwszą w historii bramkę na mundialach zdobył Francuz Lucien Laurent. Czy ostatnią na aktualnym mundialu też zdobędzie Francuz? To okaże się niebawem. Na mundial jeszcze zajrzymy po 16, a wcześniej u nas wiadomości.
1: Reklama.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest 16, poniedziałek, 13 dzień lipca. Czas na wiadomości.
3: Warszawski sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został też wniosek o wydanie nakazu aresztowania podejrzanego na terenie Wielkiej Brytanii. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztofie. Jakie jest uzasadnienie tej decyzji sądu?
4: Argument jest jeden. I obrona Ziobry, i prokuratura potwierdziły sądowi, że podejrzany nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej ani Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych.
5: Brak potwierdzenia pobytu na terenie Unii jest przesłanką bezwzględną, którą należy uwzględnić i odmówić wydania europejskiego nakazu aresztowania.
4: Jak dodała sędzia Anna Ptaszek, oba postanowienia są niezaskarżalne.
5: Nie ma na to skargi. Mogą być zmienione w zależności od tego, czy zmienią się warunki, czy zmienią się okoliczności. Mogą zostać w każdej chwili zmienione.
4: Czyli jeśli będzie potwierdzenie lub podejrzenie, na przykład, że Zbigniew Ziobro jest w Unii, wtedy prokuratura będzie mogła składać w sądzie kolejny wniosek o wystawienie ENA. W tej sytuacji jedyną metodą sprowadzania Ziobry do Polski jest ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych, o ile procedura by ruszyła i doszłoby do realizacji polskiego wniosku.
3: Miniony tydzień był pracowity dla ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy interweniowali ponad 30 razy. Były wywrotki, wpłynięcia na mieliznę, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. W tym tygodniu warunki na szlaku mają być już lepsze.
6: Zdecydowanie od dzisiaj do końca tygodnia lepsze warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów na wodzie, ale to, co powtarzamy i będziemy powtarzać chyba zawsze, apelować, miejmy oczy dookoła głowy, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas. Ta pogoda rzeczywiście dość szybko się zmienia, żebyśmy czymś nie byli zaskoczeni, a jeżeli już te maszty błyskają z częstotliwością 90 błysków na minutę, to nasze miejsce żeglarzy już jest w porcie.
3: Ostrzegał i informował szef MOPR-u Jarosław Sroka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Końcówka poniedziałku z zachmurzeniem umiarkowanym, wieczorem nawet przejaśnienia i rozpogodzenia, jutro w ciągu dnia o poranku najpierw chmury, potem słońce, a później wzrost zachmurzenia do dużego, po południu również niewykluczone burze. Jutro w Częstochowie i na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 26 stopni na plusie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: I jak się Państwo miewają po godzinie 16, poniedziałek, 13 dzień lipca w kalendarzach. Przypomnę, Małgorzata i Sara na liście solenizantów, ale także Henryk, Eugeniusz, Andrzej, Benedykt czy Ezdrasz przyjmą życzenia imieninowe. No to wszystkiego pięknego. No i piękna piosenka dla Was w prezencie. Whitney Houston już teraz.
9: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: Kygo, Kelly, D. Griffin, Save My Love. To jest muzyka wybrana na lato w Radiu Jura. Jak tam państwu mija wakacyjny poniedziałek? Łapiecie słońce na plaży w Egipcie? Czy tapetujecie salon w Częstochowie? No nieważne, słuchajcie, liczy się to, że możecie teraz wywołać wielki uśmiech na twarzy kogoś bliskiego. Zapytacie jak? No to ja już mówię, możecie wysłać wakacyjne pozdrowienia dla rodziny, przyjaciół albo koleżanek, kolegów, którzy zostali w biurze, a my do tych pozdrowień dorzucimy coś ekstra. Mamy nagrody, które podkręcą wasze lato, na przykład profesjonalne słuchawki bezprzewodowe, markowe bluzy Radia Jura, no i mamy także kawę rzemieślniczą. Zostawcie wiadomość na naszej automatycznej sekretarce pod numerem 34 389 8989, albo złapcie nas na WhatsAppie. Szczegóły mamy na radiojura.pl. No i do usłyszenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
6: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
7: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
14: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
16: Volkswagen. Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zróżnicowane, od małego po duże, nie powinno padać. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, po południu rosnące do dużego, wtedy też mogą pojawić się u nas burze. Na termometrach w Częstochowie czy w Olsztynie 26 stopni na plusie.
17: Właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: No i pięknie się pani przywitała tutaj przed milionami słuchaczy. Sandra i Haj, Haj, Haj, muzyka wybrana na lato. A na mundialu w grze zostali najlepsi z najlepszych. Jednych dwie wygrane dzielą od triumfu, innych dwie przegrane od czwartego miejsca. A kto ma aktualnie największe szanse na zdobycie złota? No, według bukmacherów mistrzem zostanie ktoś z pary Francja-Hiszpania. Analitycy największe szanse dają aktualnie Francuzom, tuż za nimi Hiszpania, później Anglia, no i najmniej szans na zwycięstwo daje się Argentynie. Różnice są jednak minimalne, a w obu półfinałach ma dojść do dogrywek, a nawet rzutów karnych. No to proszę się na to przygotować. A tak przy okazji, na kogo wystawiacie?
1: Radio Jura.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorpororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Już za chwilę godzina 17 na zegarach. To znaczy, że na mnie już czas. Mariusz Ryszka, dziękuję za kilka ostatnich wspólnie spędzonych godzin. Polecam się jutro w samo południe. Jutro będzie wtorek, jutro będzie dzień rekina. Ale nie tylko. Więcej w naszym programie popołudniowym jutro. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, łyt

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santa.com.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Ty plus oho.

0: Do 15 lipca cena przed obniżką 20,99.
1: Po reklamie.
2: Piąta po południu, to jest poniedziałek, 13 lipca. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśne.
3: Strażnik więzienny z Łodzi zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci działali na polecenie łódzkiej prokuratury okręgowej, prowadzącej śledztwo w sprawie korupcji wśród funkcjonariuszy służby więziennej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanym?
4: To 45-letni mężczyzna z miejscowości na terenie województwa łódzkiego. To zatrzymanie jest efektem przeszukania u niego w domu. Agenci CBA natrafili tam na dokumenty służbowe, które wyniósł z zakładu karnego, a którymi nie miał prawa wyłącznego dysponowania. Na razie strażnik usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, jednak jak mówią śledczy, ta sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne działania prokuratury i CBA. Pierwsze zatrzymania w tym śledztwie miały miejsce w listopadzie zeszłego roku. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadło dwóch strażników z aresztu w Łodzi, którzy za pieniądze mieli załatwiać osadzonym m.in. telefony komórkowe, środki odurzające oraz sterydy.
3: Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został również wniosek o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości na terenie Wielkiej Brytanii. Na linii teraz Sejm i nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witamy.
5: Dzień dobry, jestem.
3: Jakubie, jak te decyzje sądu komentują politycy?
5: Politycy koalicji rządzącej krytykują decyzję warszawskiego sądu i twierdzą, że jest ona skandaliczna.
6: Jako obywatel jestem zdruzgotany, że można było podjąć taką decyzję i w ten sposób uczynić przyjemność i grzeczność osobie, która popełniła tak poważne przestępstwa, jak mówi prokuratura.
5: Mówił Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Centrum. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że wniosek prokuratury o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry to była, tu cytat, próba prześladowania opozycji, co potwierdziła dzisiejsza decyzja sądu.
7: Być może to tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
5: Powiedział Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Z Sejmu Jakub Rybski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Jeśli ktoś się liczy, że w końcu ta pogoda w Częstochowie się ustabilizuje, no to mam złe informacje, przynajmniej jeśli chodzi o początek tego tygodnia, bo nadal będzie zmiennie, a to oznacza, że na przykład jeszcze dzisiaj w nocy możliwe są u nas lokalne burze, jutro też w Częstochowie może być burzowo, chociaż słońce też będzie się pojawiać, przynajmniej na termometrach lepiej, bo jutro w Częstochowie 25 stopni, nocą 15 stopni i tej nocy u nas niewykluczone zamglenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Właśnie widzę w kalendarzu, że mamy 13. W poniedziałek i w wakacje dzień jak co dzień. Z drugiej strony to ja bym się nie obraził, gdyby jednak to faktycznie był piątek 13. Bo piątków nigdy za wiele. Tyle kalendarza, czas na program po godzinach na wakacjach.
9: Radio Jura.
2: Masterboy na początek, La Ola, Hand in Hand. Skoro letnia pogoda od jakiegoś czasu na urlopie, to my sobie to lato dostarczajmy muzycznie w Radio Jura. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, kłaniam się i polecam wakacyjnie do 22, a teraz mamy 4 minuty po 17. Cześć!

0: Dali Bomba. Ja myślę, że co jakiś czas wraca się do tego utworu przy okazji jakichś wakacyjnych imprez, wiecie, tak żeby towarzystwo wyciągnąć na parkiet. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu takie imprezy będą bardziej letnie. Gdzieś w sieci, w jednym z portali Meteo przeczytałem, że powinniśmy trzymać kciuki za wyższy, który jest szansa, że w tym tygodniu w końcu do nas dotrze. Napisano, że ten wyższ to nasza nadzieja na ciepło i słońce. Jeśli zmieni zdanie, no to dalej będziemy się bujać z tym, co mieliśmy na przykład w weekend. A dzięki muzyce to możemy się bujać dowoli i to będzie bardzo przyjemne, czy to w pracy, czy w trasie, czy na spacerze, czy w domu. The Course za chwilę, a później między innymi Teddy Swims.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.

0: Tucent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro, gabinet NR Clinic. E-Fiore, naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
2: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza

0: tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Poszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Poszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: O reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sofia, już jest.

0: Scissor Sisters w programie Po godzinach w Radiu Jura w poniedziałek. Co w tym tygodniu w naszym regionie? Znowu dużo będzie się działo. W środę ważne wydarzenie. Prezentacja drużyny Rakowa na nowy sezon piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Początek o godzinie 18 w Galerii Jurajskiej. Radio Jura też tam będzie. Będą konkursy, w których będziemy mieć dla Was bilety na mecz Rakowa i tak dalej. Nie może Was tam zabraknąć. Środa, godzina 18. Galeria Jurajska. Prezentacja drużyny Rakowa Częstochowa. Razem z Radiem Jura polecamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Jest klimat lata i takiego beztroskiego leżenia na plaży. Robert Palmer i grupa UB40 w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości o 18:00, później prognoza pogody. Po 18:00 na pewno będziemy u nas w regionie i będziemy też w muzycznym świecie po weekendzie. Za nami jeden z najważniejszych koncertów roku za oceanem. Tak ważny, że ktoś z jego powodu stracił trochę włosów. Szczegóły po 18:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Airshow Rudniki 2026. Druga edycja największego lotniczego widowiska tego lata. Już 31 lipca i 1 sierpnia. Czołowi piloci akrobacyjni z Polski i Europy. Spektakularne pokazy oraz wyjątkowy blok wieczorno-nocny pełen światła, dźwięku i emocji. Atrakcje dla całej rodziny. Airshow Rudniki 31 lipca i 1 sierpnia. Bilety na tobilet.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Po reklamie.
0: Jest już 18:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości te z kraju i ze świata. Ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
8: Dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym przywrócono imiona i nazwiska 8 ofiarom zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii, mówiła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, wręczając noty identyfikacyjne rodzinom ofiar. W Późnikach, nieistniejącej już wsi, wiosną ubiegłego roku przeprowadzono ekshumację pierwszego masowego grobu. Polscy naukowcy odnaleźli szczątki co najmniej 43 osób.
9: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
10: Przede wszystkim jest to rzeczywiście dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców.
9: W pani rodzinie często rozmawiało się o Późnikach?
10: Tak, to była historia właściwie z czasów mojego dzieciństwa. Pamiętam, że no praktycznie codziennie, jak nie babcia, która została sama praktycznie z trójką dzieci malutkich, mój tato, który całą rodzinę mu wymordowano.
8: Mówiła Beata Jagielska, przedstawicielka późnickich rodzin. Rozmawiał z nią reporter Jakub Rybski. Pod koniec sierpnia polscy badacze wracają do Późnik, aby kontynuować poszukiwania drugiej masowej mogiły. Dziś i jutro prognozowane są intensywne opady deszczu i burze, możliwe też podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek, słuchaj poleceń służb. SMS-owe ostrzeżenia o takiej właśnie treści dostały z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa osoby przebywające na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem oraz w części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Alerty drugiego stopnia dla tych terenów wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czasie burz może spaść lokalnie nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy. a wiatr będzie osiągał prędkość 70 km na godzinę. Możliwe są też gradobicia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Wtorek w pogodzie w Częstochowie zapowiada się chyba całkiem nieźle, bo będą się pojawiały promienie słoneczne i na termometrach 25 stopni, ale że to lato w Polsce, to nie może być nudno, więc spodziewajmy się też lokalnych burz z intensywnym deszczem. Zresztą te burze dzisiaj wieczorem też są u nas niewykluczone. W środę w kwestii temperatury i zachmurzenia i tych burz bardzo podobnie w Częstochowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Na szczęście w drugiej części tego tygodnia jest nadzieja na trochę lepszą pogodę. Niech się w końcu koce plażowe trochę napracują. Zarobią na swój ZUS, a muzycznie zarobimy teraz trochę rockowych brzmień od Bon Jovi, It's My Life. W programie Po Godzinach w Radiu Jura. W Gerzegubczyk, dzień dobry, mamy 4 minuty po 18.
7: Radio Jura.

0: Mons Zermelloff w programie Po godzinach. Jeden z ważniejszych, jak nie najważniejszy koncert tego roku za oceanem już za nami. Chodzi o Jay-Z i jego występ na Yankee Stadium w Nowym Jorku. Byli goście na przykład Eminem, były też bójki pod sceną i pani fryzjerka Beyoncé, która przed koncertem obcięła włosy swojemu mężowi. Fani mogli to oglądać na wielkim monitorze. Jak na śpiewaniu i marketingu pani Beyoncé zna się znakomicie, tak na fryzjerstwie niekoniecznie, no ale nie można być ekspertem we wszystkim. Bratanki, czerwone korale u nas za chwilę do pośpiewania na drugiej zmianie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Heart i grupa Pet Shop Boys. Fajnie by ich było zobaczyć na żywo, no ale na razie nie mają w planach występów w regionie. Szkoda, za to inne gwiazdy wystąpią w ten weekend w Olsztynie, bo tam szykuje się naprawdę duża impreza z lokalnymi produktami i ze sztuką w roli głównej. Co do muzycznych gwiazd, to w sobotę będzie Jasiek Piwowarczyk z Miejską Orkiestrą Dętą Lubliniec. Zaśpiewa hity Phila Collinsa. W niedzielę natomiast Jeremi Sikorski. Do tematu na pewno będziemy wracać. Na razie to po prostu warto sobie planować weekendowe aktywności w Olsztynie. Polecamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio.

0: Okazją w Społem. Napój niegazowany Hortex 1 litr, wybrane rodzaje, przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody Rożek Gama 120 ml przy zakupie 2 sztuk, cena 1 zł 79 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Blinding Lights i The Weeknd w programie Po godzinach w poniedziałek. Tak tylko przypominam, że to poniedziałek, że weekend się skończył. Po 19 wrócimy jeszcze do weekendowych tematów ze świata muzyki. Nie będzie nic o Michale Wiśniewskim i jego życiu. Pełno tego jest w sieci, ale to dobrze. Dzięki temu wiemy, że w polskim showbiznesie nie dzieje się nic złego, że nie ma ważniejszych tematów. U nas będzie o duecie, który po ćwierć wieku wrócił na ważną listę przebojów. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515 660 031.
4: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
2: Po reklamie.
0: I to już jest 19 w poniedziałkowy wieczór. Sprawdźmy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
5: W Tatrach trwają dwie akcje ratunkowe. Dwie turystki potrzebowały pomocy niemal w tym samym miejscu, w Kobylarzowym Żlebie. Jedna zasłabła jeszcze powyżej odcinka ubezpieczonego łańcuchami, a druga raniła się w nogę już poniżej łańcuchów. Na miejscu jest 16 ratowników Topru, którzy jedną turystkę znoszą, a drugą sprowadzają. Jeśli warunki w tym rejonie się poprawią, poleci po nie śmigłowiec. Sąd rodzinny ma zająć się dwójką nastolatków, która wspięła się po rusztowaniu na wieżę poznańskiego ratusza. Budynek ma prawie 70 metrów. Jak wyjaśnia rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu, Paweł Oses, wykonawca prac, który prowadzi remont elewacji ratusza, nie zdążył go zabezpieczyć.
6: W dniu, kiedy te rusztowania zostały postawione, nie było jeszcze założonych alarmów i oni właśnie tej nocy na te rusztowania weszli.
7: My jako policjanci przestrzegamy przed tego typu zachowaniami. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i pozbawione zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
5: Dodawał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Co drugi Polak uważa, że rząd nie wyciągnął odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym. Tak wynika z badania Opinia 24. Tylko 19% badanych twierdzi, że rząd zareagował właściwie. Na linii nasz reporter Jakub Rybski. Jakubie, jak tłumaczą się politycy koalicji rządzącej?
8: Twierdzą, że zareagowali bardzo szybko, w przeciwieństwie do swoich poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości, gdy w czasie ich rządów na jaw wychodziły kolejne afery.
9: 10 dni to trwało. To proszę sobie przypomnieć, jak długo PiS broniło Misiewicza z Ministerstwa Obrony Narodowej. Nawet Kaczyński musiał specjalną komisję powołać, żeby go w końcu z partii wywalić.
8: Mówił Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Opozycja z kolei uważa, że odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym powinni ponieść przede wszystkim prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
10: Próba odwrócenia uwagi od tej afery, politycznej, partyjnej afery, w kierunku zarobków lekarzy, co jest realnym problemem oczywiście do rozwiązania, jest czystą socjotechniką.
8: Powiedział Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, z sondażu wynika, że 47% osób uważa, że dotychczasowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie nie są wystarczające.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
0: 15 stopni tej najbliższej nocy w Częstochowie, no i tej nocy niewykluczone są zamglenia. Jutro do 25 stopni i słońce, i trochę chmur, i może być burzowo. Co do zachmurzenia, co do temperatury, to w środę ma być tak samo, a od czwartku spokojniej i cieplej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267.
0: 13 lipca, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No to na początek tej godziny gram króla rock'n'rolla, Elvis Presley, w programie po godzinach na wakacjach. It's now or never. W remiksie z Pan Koksa, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura, 4 minuty po 19.

0: disco.
1: Italo Disco The Colors w programie Po Godzinach. Jak ponownie złączyć dwie gwiazdy, żeby w tym samym czasie pojawiły się w dziesiątce najważniejszej listy przebojów na świecie? Trzeba wydać reedycję płyty sprzed lat lub dzięki internetowym trendom wrócić do łask słuchaczy. Tak zrobiła Madonna, a dzięki boomowi na album Thriller dołączył do niej Michael Jackson. Oboje po raz drugi w historii w tym samym czasie pojawili się w pierwszej dziesiątce najważniejszych albumów na liście Billboard. Madonna z Confessions 2 na szczycie, a Michael Jackson z krążkiem Thriller na 8. Ostatni raz udało im się to 25 lat temu. No, taka pozytywna informacja z rynku muzycznego. Electric Light Orchestra u nas za chwilę, czyli będzie bardzo melodyjnie przede wszystkim.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W Leroy wałkujemy temat fart. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Natasza Tomas w Radio Jura. Ja o tej porze polecam nasz portal radiojura.pl, bo tam trwa konkurs z wakacyjnymi pozdrowieniami w roli głównej. Do wygrania słuchawki, gadżety z naszej nowej radiowej kolekcji, a także pyszna kawa rzemieślnicza palona u nas w Częstochowie. Zajrzyjcie i koniecznie dołączcie do zabawy. Powodzenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów

0: indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 98.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Jerry Honeywell w programie Po godzinach na wakacjach. Za chwilę będzie już 20, pora wiadomości i prognozy pogody, a po 20 trochę piłki nożnej, żeby podtrzymać na duchu tych, którzy czekają na kolejne mundialowe spotkania, no bo dzisiaj ich nie będzie. A z muzycznego świata typ pewniak na złoto mundialu. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl. Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
4: Duże zmiany na szlaku kolejowym na Śląsku łączącym Gliwice, Katowice i Częstochowę. Całkowicie ustanie ruch pociągów między Rudą Śląską, Chebziem a Zabrzem. Witamy reporterkę Annę Kropaczek. Aniu, jaki jest powód tych utrudnień?
5: Powodem jest budowa wiaduktu kolejowego nad powstającą drogą NS w Rudzie Śląskiej. Jak informują Koleje Śląskie, pociągi linii S1 będą jeździły drogą okrężną przez Bytom. Przystanki w Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach będą natomiast obsługiwane przez zastępczą komunikację autobusową relacji Gliwice-Katowice. Utrudnienia potrwają do 30 lipca.
4: Burza wokół zarobków lekarzy w wielkopolskiej Pile. Dyrekcja tamtejszego szpitala tłumaczy się z informacji o lekarzu, który miał wystawić tej placówce fakturę na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Informacje o wysokich zarobkach obiegły opinię publiczną pod koniec zeszłego tygodnia. Reporter Benjamin Kubiak-Piłat zajmuje się tą sprawą. Co mówi dyrekcja szpitala?
6: Dyrektor pilskiego szpitala Grzegorz Sieńczewski wyjaśnia, że faktura na kwotę 307 tysięcy złotych wystawiona przez lekarza współpracującego z lecznicą nie stanowi wynagrodzenia za jeden miesiąc pracy. Faktura miała dotyczyć świadczeń za okres 4 miesięcy, a to spowodowane jest rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia.
7: NFZ, płacąc nam za wykonane procedury, nie za wszystkie procedury płaci co miesiąc. To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. Taki lekarz wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy.
6: Dyrektor szpitala w Pile dodaje, że z perspektywy lecznicy jest to wygodne rozwiązanie, bo pozwala szpitalowi zachować płynność finansową.
4: Początek lipca pod Tatrami nie był udany ani dla turystów, którym przeszkadzały najpierw upały, a potem chłód, ani dla przedsiębiorców, którzy liczyli na większą liczbę gości. Pierwsze dwa tygodnie wakacji nigdy nie były rewelacyjne, mówi Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Przyznają to także sprzedawcy na Krupówkach.
8: My już od bardzo dawna wiemy, że ten początek lipca nie jest najlepszy dla nas. W tej chwili praktycznie dopiero będziemy obserwować, jak to się będzie rozkręcało. Kulminację oczywiście, jak zawsze, przewidujemy na połowę sierpnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Wtorek i środa to te dni, kiedy taki miszmasz w pogodzie w Częstochowie jeszcze ma występować. Od czwartku ma być lepiej, ale po kolei, no bo jutro i słońce, i chmury, i może być u nas burzowo, tak też w środę. I na termometrach nawet podobnie, po 25 stopni. W czwartek już 27 i tylko słońce nad Częstochową. Kolejne dni też słoneczne i jeszcze cieplejsze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 13 lipca to jest poniedziałek, mamy 3 minuty po 20, czyli wracamy do muzyki wybranej na lato. A u nas lekko, łatwo i przyjemnie. Proszę bardzo, Cat's Eye na początek, a później Rod Stewart. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Radio Jura.

0: Kylie Minogue w poniedziałkowym po godzinach. Dzisiaj bez meczów na piłkarskim mundialu. Przed nami w tym tygodniu dwa półfinały i finał. No i koniec imprezy. Honoru drużyn spoza Europy broni Argentyna, która w środę zagra z Anglią. Za to jutro Francja z Hiszpanią. Oba mecze o 21:00. A mówię o Europie i o piłce nożnej, bo FIFA naciska na UEFA, żeby na piłkarskich mistrzostwach Europy zwiększyć liczbę reprezentacji z 24 do 40. Mało tego, żeby zaprosić też gości spoza Europy. Najlepiej jakby to była Brazylia, Argentyna, Japonia i Stany Zjednoczone. Ciekawy pomysł, to może połączmy tę imprezę z Eurowizją. Tam też Europa dużo większa niż nam się wydaje. A łącząc te dwa wydarzenia, czego się nie dogra na boisku, to się dośpiewa na scenie. Albo odwrotnie. Chociaż w obu imprezach wyjątkowo nam nie idzie, więc dla nas to chyba żadne pocieszenie. Samantha Fox u nas za chwilę. Touch me.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.

0: Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: Grande Show, Cat de Luna i Busta Rhymes w programie Po Godzinach w poniedziałek. Słuchajcie, mamy pewniaka na tytuł piłkarskiego mistrza świata. Liam Gallagher z grupy Oasis twierdzi, że Anglia wygra ten mundial. Jest kibicem tego kraju, więc to nie dziwi. Ja tylko dodam, że ich singiel Wonderwall stał się takim nieformalnym hymnem reprezentacji Anglii. Ciekawe, jaka piosenka mogłaby być hymnem naszego kraju. Może w końcu coś innego niż Polacy nic się nie stało.
1: Radio Jura.

0: Lloyd w programie Po godzinach w poniedziałek. Za chwilę wiadomości o 21:00, później prognoza pogody, a po 21:00 jeszcze więcej muzyki wybranej na lato. Polecam i zapraszam. Dobrze zagramy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 3.

0: Reklamy będzie zonowa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 13 lipca i 21 na zegarach. Posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
3: W Łodzi zakończyły się oględziny mieszkań w kamienicy przy Alei 1 Maja, tej, której część zawaliła się w czasie drążenia tunelu średnicowego. Kiedy mieszkańcy dowiedzą się, jak wysokie odszkodowanie dostaną, o tym reporterka Agnieszka Wyderka.
4: Wyceny mają być gotowe w połowie sierpnia, a już teraz część lokatorów sferalnej kamienicy zdecydowała się przekazać swoje mieszkania Skarbowi Państwa. Na mocy specjalnej ustawy o wywłaszczeniu spółka Polskie Linie Kolejowe przejęła na własność kamienice, pod którymi będzie jeszcze przechodziła tarcza drążąca tunel kolejowy. Lokatorzy z uszkodzonego budynku, którzy zdali mieszkania w ciągu 28 dni, mogą liczyć na dodatkowe 5% wartości odszkodowania. Co ważne, mieszkańcy nadal dostają ekwiwalent za to, że musieli się przenieść do hotelu lub wynająć inne mieszkanie. Te pieniądze będą im wypłacane aż do momentu otrzymania odszkodowania.
3: W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania. Terminal kontenerowy to największa inwestycja portowa w historii Polski. Dzięki tej inwestycji nasz kraj powiększy się o 186 hektarów nowego lądu uzyskanego bezpośrednio z morza. Dziś przekazano plac budowy. Towarzyszył temu protest mieszkańców prawobrzeżnej części Świnoujścia.
5: Nie ma na to naszej zgody!
6: My nie jesteśmy przeciwni temu, żeby w ogóle tutaj powstał port. Jeżeli jest taka konieczność, rozumiemy, że kraj musi się rozwijać, że port jest potrzebny. Natomiast nie kosztem mieszkańców. Totalne zapchanie infrastruktury kolejowej, drogowej, zniszczenie przyrody, ograniczenie, praktycznie całkowite zabranie dostępu do plaży dla mieszkańców prawobrzeża.
7: Panie prezesie, wstyd jest, że są naprawdę potężne inwestycje za miliardy złotych. Mówimy pięknie o bezpieczeństwie. Tak. Zadbajmy o mieszkańców, dobrze? Ja bardzo pana
8: to
7: o to proszę.
8: Konkretnie co znaczy zadbajmy o mieszkańców?
7: Rozwiązywać nasze problemy.
9: My mieszkamy w tej chwili w przysłowiowym getcie. Zostaliśmy od północy odcięci od miejsc rekreacji, wypoczynku. Od strony południowej jesteśmy ogromnym węzłem komunikacyjnym w związku z rozbudową S3.
3: Jak przekazał podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, dzięki tej inwestycji polskie porty mają stać się bramą transportową dla całej Europy Środkowej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Jeszcze trochę niestabilnej pogody w Częstochowie we wtorek i w środę, bo i słońce, i chmury, i możliwe burze. Na termometrach po 25 stopni i we wtorek, i w środę. W czwartek już 27 i spokojnie, tylko słońce. A 30 na termometrach mamy w Częstochowie zobaczyć w piątek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Już po 21 w poniedziałek 13 lipca to jest 103. rocznica umieszczenia tego sławnego napisu na wzgórzach Los Angeles. Kiedyś Hollywood Land, a teraz po prostu Hollywood. Jeśli będziecie w te wakacje w pobliżu, to bardzo wam zazdroszczę. Avicii na początek tej godziny. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
11: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Jest już 22, a to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
5: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w tym tygodniu złoży w belgijskim sądzie zaskarżenie na decyzję o zajęciu jej pieniędzy przez organizację Eurocontrol. Blokada komornicza ponad 6 miliardów złotych to efekt sprawy dotyczącej nieodebrania przez Polskę szczepionek od firmy Pfizer. Polski rząd zapewnia, że mimo tych trudności agencja, która odpowiada za bezpieczeństwo operacji lotniczych, cały czas pracuje. Zabezpieczone są pieniądze na kolejne miesiące jej działania. Nasz kraj przygotowuje teraz apelację od wyroku w sprawie szczepionek. Termin na złożenie tego dokumentu minie 8 sierpnia. 9 dużych państw europejskich i Ukraina chcą zawiązać koalicję obrony antybalistycznej. Deklarację ogłoszono w trakcie trwającego w Paryżu szczytu tzw. koalicji chętnych. Polskę na tej konferencji reprezentuje premier Donald Tusk. W porozumieniu dotyczącym systemu obrony antybalistycznej nasz kraj nie bierze jednak udziału. Kraje, które w nim uczestniczą, planują połączyć zdolności przemysłowe, rozwój naukowy i wiedzę operacyjną w celu budowy wspólnych zdolności w dziedzinie obrony przeciwrakietowej. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosili to dziś premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Józef Aschbacher na dachu stołecznego Centrum Nauki Kopernik. Czym właściwie będzie zapowiadane centrum? To wie reporter Igor Skrzypek. Igorze, co ma zyskać Polska na powstaniu ośrodka agencji?
6: To ma być przestrzeń do badań, rozwoju technologicznego i nauki. Nie tylko na rzecz eksploracji kosmosu, ale i poszukiwań technologii podwójnego zastosowania, na przykład w zakresie obronności.
7: To centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
6: Jak wyjaśniał premier Donald Tusk, to na przykład zastosowanie satelitów do obserwacji sytuacji nadzwyczajnych, powodzi czy działań hybrydowych na granicach. Warszawa będzie siedzibą centrum, ale będzie też integrować inne miasta w całej Polsce i ich ośrodki naukowe i techniczne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: 15 stopni minimalnie tej najbliższej nocy w Częstochowie. Zamglenia mają się pojawiać. Kolejne noce cieplejsze, no ale też dlatego, że i w dzień będzie cieplej. Jutro w Częstochowie 25 stopni, w środę jeszcze też, ale od czwartku to już 27, a w piątek nawet 30. Jutro i słońce, i chmury, i po południu może być w Częstochowie burzowo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Kończymy poniedziałkowe, czyli pierwsze w tym tygodniu wydanie programu Po godzinach na wakacjach. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro po 17:00. Spokojnej nocy. Pozdrawiam, bye bye.
0: Radio Jura.

cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.